Wem FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Wem FM to twoje radio.

0: Tot program powtarjamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam krasień, drogi radiosłuchaczy z Horiaczego studia Radia LM FM. Besieduje Demko Trochanowski. Witam krasień w Słowicy. Witam krasień w programie o języku i na językach, tak jak osymisia ostatnio. Dobry to zapowiadać. Przypomnę demko@lm.fm. To mi mailowy adres. Rekomenduję Horiaczu pisaty. O, Horiaczo. Ojoj, nie. Piszte. Prosto piszte. Horiaczo dnes nie jest dobrym. Nie jest dobrym słowem, kiedyże malibyśmy go rozbierać w inny sposób. No i chyba tylko. Komunikatory też możecie śmiło chosnować. Dumam, że tak jak do teper będziemy sobie besiedwać. A besit, o, joj, welo. Cóż, zaczynamy dżinglem, tak jak chce, i pidemy sobie z programu. Już pomaleńkę dalsze.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kimce stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Tak, wracamy do Słowowici. Jeszcze raz was kreśni. Witam. I dnes tema taka kus może jak produżenia toho, co było w poprzednich programach za to, że jak się wkazało, dost ona rezonuje, dost velo maje iż widań, dost velo maje takich może iż aspekty, które jeszcze by trzeba było dajak dopełnić. A przypomnę, że siedzieliśmy w poprzednich programach o tym takim, co nam ostało z jem i z jes. Znaczy, że to takie M i S, samo, że to dostawlamy do jakich sliw w reczeniu, teper zahalno powiem, jak kinczać się na własnej. To my sobie już powili, znaczy zrobiłam, piszłam, to jeszcze dawno nie był doma, dawno przyszł, albo dawno jest przyszła, bo to od tego jest, jem, oni to tak enklityczne, albo tak powiem skoreczyne czasteczkę, oni sobie ich możemy dostawlać do tych słów w reczeniu, jak się kinczać na własnej. No i też my sobie powili to, żeby tak bym skoryćko przypomnuty, że nie wsiady możemy to dostawić. To znaczy, ono musi występować przed prysutką, przed tą czasosłowną formą w reczeniu. Ja dawał taki premier, dumam, że go desy najdu w swoim skrypti, że to znaczy, że takie słowo, takie reczenia ja dawno nie była doma, możemy powisty zamienity ja na jem, dawno jem nie była doma. I skoro ty, to jem, dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma, i to m musi występować albo przy czasosłowi, albo w diakonsowi przed nim. Ale jak już sobie zrobimy takie stosy, że dawno nie była domam, to już nie może ono byty. To już by sobie powiedzieli, za to nie będę chodził do tego wertaty, ale w naszych besidach jeszcze na komunikatorach jawlała się taka tema z tym, że to już jem daku spowił, że ja dawno nie była doma, a dawno, albo dawno jem nie była doma. Znaczy w takiej konstrukcji, albo ja pidmet zminamy na to tu jem i ono występuje w funkcji pidmetu. Ale tu jak raz to byśmy schostnowali zamienni. Co to znaczy? Że nie powiemy raczej ja dawno jem nie była doma, bo tu jest to ta konstrukcja, o której już bym siedował też den temu, tak zwane ja jem. Ja jem. No i tu było wielo besit do toho, że to ja jem jakosy, ono może jak takie, że to przyszło z polskiego języka, dla dakotrych ono takie może naturalniejsze, ale zdaje się mi, że jednak ja jem w jednym roczeniu ciężko powisty. Oczywidno, dast radu, oczywidno, dast się otiwko, że kolik chcemy podkreślić, ja zrobił jem to, ja zrobiła jem to, co nie wyklucza to, że można jem to absolutnie po minuty. Znaczy, ja to zrobił, ja to zrobiła, ja piszą, ja piszła, ja warył, ja waryła. No i to jem już to absolutnie jest niepotrzebne. I to był taki punkt, wychidny punkt do tego, żeby nasze besidy perewely się do czegoś, co czuję w lemkiwskim języku, które też idę, a tu bardziej z takich dialektycznych form z polskiego języka, żem. Ja żem to zrobił, ja ty żes to zrobił i czasami ono to, że w tej nieprawilnej funkcji tu nam desy się na nasze gamci jakosy tak składać. No dobry, i znate to i dnes jak raz będę o tym, że jak maje funkcji deostawlaty, a de racze nie powinny zme, a jak taki muzyczny premier damy może sobie Susannu i Murjankowu piśniu posi, że się posi. Znaczy, że tam deostupowało, i ona dołucha wertamy sobie do programu.

To Susanna i Murjankowe posi, że się posi i to to, że budę temą dneśniego programu. Jak go rozobratysz, to jak ono maje funkcję, to to, że, bo ono się nam o chwilku prydast do to omówienia, do toho, o czym jem besidło perec pererwą. W tej funkcji, w jakiej był zasnowany, że w tej śpiwanci, no tu absolutnie tu jest funkcja czastka, takiego czastka i to takoj czastka, mamy różne czastka, mamy wykryczne czastka, tam co za mądry człowiek, jak smotrił na gramatyku, mamy też zidujucze czastka, cy woznate i to cy budę tu czastką. I tych czastok jest, tych miszki z czastkami jest paru i jest taka czastka, taki miszok z czastkami, co my nazywamy piculujuczych albo zmicniajuczych czastok, to taka premiera, jak to precin Jurko idę. Ja już nawet nie znam, jak was zapraszaty. Ja aż i toho nie znał, nie znała i tak dalej, i tak dalej. I do toho, jak raz miszka wszturymy to, że posi, że się posi. Moglibyśmy powiedzieć absolutnie o minuty to, że ono nie wody nowego znaczenia, ono kiedy sobie tak posmotrymy, ani nie zmieniać znaczenia, kiedy pominemy, wszystko będzie w porządku, posi się posi, rusnakowa dolo, no ale tu, jak widzimy, to, że zmieniać, posi, że się posi. Posi, że się posi. No i tu też trzeba pamiętać, że tak jak w premierii tych od czasosłownych jem i es, możemy, któreśmy skoroczali do m i s, tu też możemy skorotyty, bo znamy taką formę. Sztosz, tasz, ta deż, b, sztosz, deż i tak dalej, i tak dalej. No i to element ż, to jak najbardziej jest to ta picylujucza, to jest zmicniajucza czastka. No i jak sobie tak posmotrymy na to ż, albo kotre pochody od toho, że sztosz robity, sztosz pideme, znaczy no sztosz idemy, sztosz ty choczesz, deż się takie stało, taż ja toho nie zrobił. I tu mamy tu funkcję czastka, tu picyliuczu, zmicniajuczu, dajaki perekas. No i tu jak raz w tym sensie bym chyba to zrównał jak najbardziej do słowa precin, o, precin, to chyba będzie najlepsze słowo, precin, i to że, to takie, możesz powiedzieć, też odniesienia do poprzedniego zmysłu, takie podkreślenia, możliwe, że też taka prawdziwość danego stwierdzenia, a ja tu aż i naszą to precin w różnych formach i posmotrujem do lemko.tools, co wam też bardzo horiacze rekomenduję na sztoden to na riadiach osnowaty, poneże tu wydymy słowniku pod redakcją profesora Lindu Pfeiffer, mamy i precin, mamy precia, taką modyfikację tej zmicniuczej czastki, tu jak raz możemy sobie, o, aż jest kontekst z Dymitrija Wysockiego, ta w trzecia pan, co wam wychodzi jak za żenu, robić nieć braty. I jeszcze jest jedna modyfikacja preci. No ale wernijmy do naszego, że taż ja ty kazał, taż win nasz człowiek, taż to prawda, deż ja

to lyśmy to tu funkcję. Chodziło, że absolutnie znamy, co ona robi 200 lat, możemy jej zamienić na co. Dumam, że to hosenna dumka, dumam, że to hosenna dumka i tak dalej, i tak dalej. Za to tu raczej nie będziemy się tym jak raz zanimaty. Tu jeszcze może dopowiem, że możemy jej dostawić w tej krótszej formie samego, że z takima różnymi słowami, jak sztosz, chtosz, typowną formą jakże i toho roda słowa. Ale wrócimy do toho naszego ja jem, które w dajakich wypowiedziach piszło aż i nieprawidłowo do ja żem. No i tu trzeba już powiedzieć taką sprawę, że tu mamy, jakbyśmy rozbrali to na pojedne części, mamy tu paru takich poważnych problemów. Po pierwsze, kiedy powiemy ja żem, mamy tu ja w rzeczeniu przedmiot, że no tu musiała już być czastka, choć nie znam, czy w tym przykładzie akurat, choć zaraz sobie go rozberemy, byłaby czastką i jeszcze po wtorenu, to czasosłowną, skoroczeną czasteczku m, ja, żem, na przykład był, ja, żem, był. To już się zdaje mi, że to już chyba kusiczka zawelo to. Tu byśmy pewno powiedzieli ja, że był. I to że będzie nam potrzebne do wzmocnienia tego przekazu. Kto tam był? No ja, że tam był. Ja precin tam był. Ja i tu jeszcze precia, precin da jako pizzeriuczu czasku sobie możemy wstawić. I czy możesz takie, że z tą odczasosłowną M sobie wstawity. Moż, ale to musimy sobie to bardzo dokładnie peredumaty w jakich obstawinach i w jakich funkcjach. Za to kiedy sobie może prerobimy tot premier jak raz do toho, że nie każde słowo tu pouczymy albo skorotymy to, że i schosnujemy tu czastku, bo told, kiedy że będzie występował jak złącznik, jak sojus, absolutno możemy tam dodaty to tu od czasosłowu maleńku pochodziaczu od jem, czy jest formą. Dumam, żes był doma. Tod mamy złącznik. Dumam. Ja dumam pierwsze reczenia. Po tym, żeby go pouczyć z drugim reczeniom, mamy, że, ale już w funkcji złącznika ja dumam, że jest był doma. I tu możemy skrócić. Podle toho pryncypu, że kończy się na własnej, za to M czy S możemy tam stawić. Co to znaczy? Ja dumam, że był, to była, było to doma. Ja dumam, że jest był to doma. Ja dumam, że jem był to doma i od toho, kiedy mamy tu funkcję sojuza, złącznika, to jem możemy jak najbardziej skorotyty do S i do M. Co znaczy, że nie możemy zastupyty toho pierwisnego jem, czy jest wyrażeniem takim żes, czy żem. Tak prosto. Ja żem był. Ty żes był. To absolutnie nie jest prawidłowe. Ale kiedy przełożymy to do złącznika, do sojuza, dumam, że jest tam był to, co to znaczy, że dumam, że
tam był Toad za to, że to jak najbardziej kinczyć się, a to że kinczyć się na własnej, za to podľa toho principu, o którym dnes na początku programu by się dual, a i tyżden tomu sme toto rozberali, toto bude jak

0: najbardziej, jak najbardziej prawidłowe. No i dumam, że był doma. Dumam, że nie znał toho. Besidowali mi, że nie był tołdy w szkoli. No i tu, jak sobie posmotrymy, że to żes i żem, to nesut aż i tak może powisty odpowiednik toho dialektycznego polskiego żem, żeś, żeśmy, jako takich osibnych, może powisty od czasosłownych takich prirostił, to może powisty taka normalna stricza dwóch elementów w reczeniu, które mamy, które podla principiu rozbieramy, że kiedy jem i jest, skoro czamy do samego M i S, do toho, do czego douczamy, musicie kończyć na własny, a że kończyć się na E, a to jest własny. No i tu jak raz to żes był doma, dumam, żes był doma, mówili mi, żes nie był tołdy w szkoli. Dalsze się odnosi do toho byty, a nie do samego że, które bardzo często nieprawidłno jest tu hosnowane, choć aż i nie znam w jaki sposób, jak to ta picylująca, to ta zmicniająca czastka. Co to może jeszcze powisty? Picumujucze to wszystko, że po złuczniku, że może jak najbardziej, możemy jak najbardziej douczyć tę tu osobową formę z jem i jest, żes był, żem nie znał, ale tołdy, kolej naprawdę to że w znaczeniu albo szto, wwodyt do następnego reczenia, a na pewno nie wilno hosnuwaty, to żem, żes, jak zamiennik, do jem, do jest, do mnożyni, do smeste i tak dalej. No i tu się mi zdaje, to już chyba wszystko, co ja mam do powiedzenia, do tej temy, o której my sobie zaczęły besidowaty program, albo dwa, do zadu, o tych skoroczyniach, jem, jest, gdzie one może stojaty, jak i skoroczaty. Za to picumujmy. Po pierwsze, wse po lem po własnym, ale po takim, po słowie, które kończy się na własny, ale takie słowo, które stoi jeszcze peret, tą główną czasosłowną formą w reczeniu, peret prysutką, bo jak już wam powiem, pierwsze, dawno doma nie był, dawno, aha, to już muszę sobie przypomnieć, to nieprawylny premier, dawno nie była domam. O, dokładnie, to jest chyba dawno ja nie był, dawno nie była domam. To już nie będę prawidłowo. Dawno doma nie była, dawno nie byłam doma, ale na pewno to ta forma dawno żem nie była, ona będzie nieprawidłowa. Ona nie będzie siedła w języku. Ona inaczej się realizuje, jak może i w podobnych formach, dialektycznych formach, które zmyczuli z polskiego języka. No i to chyba tiłko. Się mi zdaje, tu już bliższe powisty chyba nie możesz, ale zaochoczam, bardzo skraśnie zaochoczam was wszystkich, żebyście, kiedy macie jeszcze ich potrzebę, żydaty, piszcie na demko@tlem.fm, piszcie na komunikatory i budujemy sobie dalsze besidłaty o tych różnych formach, albo i o nowych temach, do jakich też zapraszam zgłoszaty. A to była Słowicia, besidłał Demko Truchanowski. Żyją wam chłodnych dny, nie takich jak dnes. Trzymajcie się.
1: Słowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: TOT program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LM FM.
2: Jest poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti sztukalimki u karpackich Rusyniu w Državnom etnograficznym muzeju w Warszawie. W minulý weekend prochodili poslední oprowadzania na prościanie z wystawą. Toto sobotnie wele kurator dr Michał Szomko i koordynatorka Agnieszka Kleszcz. Окрім іншого, оповіли вони о цілому процесі творення вистави, її фінальному виді і реакціях, яка викликала вона серед публіки. На виставі озвучали ті шлемки ускопічні в виконанню Юлії Дошно.
3: Думаю, що перший раз виджу таку... taką wielką wystawę o lemkach, nie len od nas, ale z oświta. I taka różnorodność toho, tej twórczosti, to je, nawet ja się nie spodziewała, że nasze ludzie byli i są i zapowiadać się, że będą tworzyć i będą nas sławić o świecie. Чудово, що Михайло то піднявся і то зробив. Дай йому Боже здоров'я. Бесідувала Юлія Дошна.
2: На опроваджанню була тіж присутна знана артистка Міша Фуртак, яка окрім іншого підкреслила роль виставу в будуванні власної достоминності.
4: І для мене особисто та вистава to był taki też zapalnik, który mi uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako białym kini w dzisiaj, jak mogę budować swoją tożsamość, nie wykluczając tego kawałka mnie, który jednak jest i nie ma powodu, żeby po prostu trzymać go w jakiejś ciemnej skrzyni na dnie szafy, tylko po prostu jak z niego mogę korzystać.
2: Учасники суботньої події мали тіж додаткову нагоду обізрити образу, намалювану Юлієм Дошном. В неділю Державний етнографічний музей зачав день от лемківського снідання. Пак пройшло пошлітнє кураторське опроваджання з доктором Михайлом Шумко. На ним був тіж присутній артиста, котрого твору запрезентувано на виставі Давид Стоболяк. Tak artysta besiduje o tym, co dała mu to ta wystawa.
5: Dała mi to na pewno, że zobaczyłem, że tematy łemkowskie, czy ogólnie pokazywanie kultury, ale także tworzenie kultury współcześnie łemkowskiej, no jest potrzebne. Ja te obrazy moje tworzyłem jakby z potrzeby własnej dla siebie. Nie sądziłem, że one będą komukolwiek potrzebne. Wszystkich łemków, których znałem do tej pory, to nie były osoby jakby zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
2: A tak posiadał o wystawie jej kurator dr Michał Szymko.
6: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
2: Ważna była też prysutność lemkiewskiej temy w državnych mediach.
6: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Łemkowie równa się Rusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Rusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
2: Wystawa przyciągnęła rekordowe czosło odwiedzających, byli też towarzyszy podziwi.
6: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cały ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, wykład o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola. Tych działań było naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
2: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że ta wystawa będzie odkryta i szczelem Gnys i Zaran.
5: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam 2 dni. Dawid Zdobylak.
2: Найближчу п'ятницю, 3 липня юлия, в Кмінному осередку культури в Ущуруському відбудеться зустріча з назвою «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний збовник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В зустрічі візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олько, професор Павел Малецький і члени збовникового ансамблю. Початок зустрічі о 18-й годині.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
7: Прийдь і ти на Русинську Ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русинська Ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажити правдиву русинську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена до та найліпша атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русинські Ватри. Русинська Ватра – фестивал, в котрім є русинське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kraśni wszystkich, trochę radych słuchaczy. Z tej strony Demko Trochanowski. Mamy 29 czerwca 2026 roku. I to pomaleńk, można powiedzieć, taki period najdłuższych dni wroci. A i chyba najhoriaczych, choć się mi zdaje, że to lito iszczy. Ostatniego słowa nie pojęło. Tak czy tak, my dijemy od zhoriaczo. Ale lem przypomnę, w programie Trzy świty budu z wami dnes do 9 godziny, to tu już nacił godzinu, a jeszcze pokrem toho postaram się wytrwać po 9 godzinie fizyczno, żeby powiesty dnesiu słowowiciu nasz to już te pre was wszystkich bardzo, ale to bardzo kraśni. Proszę za to, budźcie z radiom LEM FM.

I wracamy do Trioxity, wychoria czoła studia Radio LMFM. Przypomnę, dnes 29 czerwca 2023 roku, jaki ja wlecia 180 dniom toho roku w gregoriańskim kalendarii. Do końca roku ostaje jeszcze 185 dni. To okrem toho, kiedy dobry rachuju, 23 den junia, czerwcia w juliańskim. Nie, probacz, to źli rachuję. Tak, to 16 den junia, czerwcia w juliańskim kalendarii. Dnes za gregoriańskim kalendarium iż świadkują Beata Maria, Petro i Paweł, a za schidnim juliańskim kalendarium dnes Tychona i Michała. No i z tej przyczyny też tym, że dnes świadkują Petra i Pawła, znaczy wszystkim Petram, wszystkim Pawłom, wszystkiego dobrego i tym naszym redakcyjnym, i tym bliższym, i dalszym znajomym, żebyście dołożyli w zdrowiu przede wszystkim. Okrem toho jakie mi się naszło międzynarodne świato, Międzynarodny Dzień Tropiki, to jak raz śmiło możemy i w naszym regionie dnes to świadkowaty, kiedy mamy już i tropikalne noce od paroch dny, no ja, a same dny to już druga absolutnie sprawa. Kto jeszcze świadkuje? Grenada świadkuje den rybołowlinia, w Ekwadorii den inżyniera. Nepal świadkuje nacjonalny den ryżu, w Niderlandach den weterani, a Seychelli to te ostrowy świadkują den niezależności na pamięć po 1986 roku, kiedy to tu, że niezależność uzyskali od Wielkiej Brytanii. 8:25 minuty, a wy słuchacie Radio LMFM.

Tak, i wracamy od Komoryka do programu Turyst Świty w Radiu Lime FM na żywo. Jak i przypomnę, program to żedne z Speed Warszawskiego Studia Radia Lem FM. Idziemy do podziej związanych z dzisiejszym dniem. Zacznę od tej podziej z 1973 roku, kiedy to wybuchło wielkie powstanie połabskich Słowian. No i można powiedzieć swoją taką niezależność, albo częściową niezależność utrzymali do 12 stulecia. Przejdziemy do 1313 roku, kiedy to w czas premiery Szekspira Henryk VIII zhorił teatr Globus. A w 1849 roku, w czas wesny narodził francuskie wojska, weszli do Rzymu i likwidowali proklamowaną pierwszą rzymską republiku. 1900 rok była stworzona Fundacja Nobla, znaczy to ta fundacja, jaka zajmowała się majątką Alfreda Nobla i mała i maje za zadaczą rozdawaty, albo tak groszamy, może powisty, zarierzaty, żeby nowo nagrodę dla osób najbardziej spryczynionych do rozwitku danej kategorii, danej oblasty znań, żeby ich nagrodzowaty. 1941 rok to wielka tragedia na Litwie, w Kowni skończył się 5 dni trwający pogrom Żydów w Kowny, jak i proweli lokalna litowska nacjonalista razem z Niemcami. To uderzy zginęło 3800 osób. 1949 rok w południowoafrykańskiej republice zaczęła dziać polityka apartheidu, znaczy weszł taki zakon, który na premier zabronił rasowo zmieszanych ślubów. To idziemy do 1956 roku, kiedy to Marilyn Monroe wyszła za mąż za amerykańskiego pisatela Artura Millera. Zresztą nie na długo, zdaje się, bo rozwiedli się w 1961 roku. To jeszcze może taka z 1971 roku podjęła kosmiczny program Sojuz i sowieckie kosmonauty. Trochę ich było Dobrowolski, Wolkow i Pacajew. Byli pierwszymi ludźmi, którzy zginęli w kosmicznym prostorze, kiedy to, że jak wertali na Ziemię, wytekło powietrze z kabiny w ich Sojuzie 11. Stoi jeszcze 1989 rok w radiu Swobodna Europa i odraz w hałosie Amerykę była wyczytana petycja, jaka żadała polityczną swobodę w tołdeszniej Czechosłowacji. No to jeszcze jedna podija z 2007 roku. Firma Apple wejła do sprzedaży pierwszej iPhone. Takie to podii związane z dzisiejszym dniem, a my uczujemy się już o niedługo.

0: jeszcze radny z Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.
1: Tot program powtarzamy.

I wracamy do studia Radio LMFM, program Tyry Świty. Idę megu ricznyciam z rusyńsko obszery, tak już szulem powiem, kiedy budach to jednym okom smotrił, albo jednym okom i uchom był z LMFM, a drugim smotrił na mecze, to Brazylia z Japonią, dalsze remis 1-1. I to chyba mała niespodziewanka. Wracamy do Ricznic. Jak w Senowierzu do tych 4 minut czerwca weekend, a w weekend 27 czerwca w sobotu, w minułą sobotu, dwie podii Ricznicowe minule, okrem tego daty narodzenia cy inczy. To chyba zacznę od podziwu 2001 roku, kiedy to był błogosławiony Teodor Rąża, rusyński mukaczyjski episkop i czerez rekatolicką cerku, uznanej za muczennika. To okruchła 25. ricznicia, zresztą w poslednji weekend w mukaczyjskiej jeparchii prochodli stoj pryczyny praznowania. Mostajucz na Podkarpackiej Rusy 2007 rok w Mukaczowi był odkryty pamiętnik Aleksandra Duchnowicza, autorstwa skulptora Rizbiaria Michała Belenia. To druga z tych podii słowotnych, co jeszcze możemy wziąć sobie datę narodzenia z 1787 roku, by się dojść o Teodori Rojkowiczu, świeszczynniku, dijaczu i cerkownym, i kulturnym, i sospilnym, to był też publicysta i redaktor rusyńskich periodykiów, a narodził się w Drenicy, to dzisiejszy okres Sabiną, a w mer w 1963 roku w Priaszowi. Ostajuczy w Priaszowie. 1964 rok to też sobotnia data. To prawda, narodziła się w Seli Pychne w okresie Snyna, bo się dojuje to o profesorcie Annie Pliszkowi, ale z Priaszowem związana jak dyrektorka Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury na Priaszywskim Uniwersytecie, totiż wykładaczka, totiż rusyńska żurnalistka, lingwistka i medzyńczyma. Spółkodyfikatorka rusyńskiego języka, ale mała też jeszcze period to w redakcji Akcji Narodnych Nowinokcy w czasopisie Rusyn od 1991 roku, pak już jak wykładaczka na Górzym Powie na Przeszywskim Uniwersytecie. Ostajuczy też jeszcze dalsze na po drugiej stronie Karpat 1969 rok, sobotnia data, to data narodzenia Michała Hudaka, moderatora i aktora rusyńskiego aktora. Z sobotą związane też daty śmierci, data śmierci z 1965 roku to Wasyl Lata, pedagog, publicysta, lingwista, narodzony w 1921 roku w Pczolinem, a w mer w 1965 roku, jak im powiem, w Bratysławii. Data z pered roka, data śmierci w 2025 roku to Jarosław Sysak, aktor, teatralny reżyser, dyrektor teatru Aleksandra Duchnowicza i dijacz w obszary kultury pomedze Rusynami Priaszywskoj. Rusy, iż Jarosław Sysak, dodam, wyrodził się w 1939 roku. Z wczorajszych dat to już idziemy teper na Lemkowinu 28 czerwca 1922 29 roku wrodził się Teodor Gocz, to lemkiwski dijacz i sospylny osnowatel ideologiczny, muszę powiedzieć, kurator też Muzeju Lemkiwskiej Kultury w Zendranowi, znany jak też jeden z solistów sławnej Lemkowina i jego piśnia Powiczte mi kumę Ignate, ale też i incze, bo o tym dobry znate. No i idziemy do dzisiejszych ricznic, może najpierwsza taka ricznicia, jaka proszła, smutna ricznicia z 1945 roku, kiedy to była podpisana umowa pomiędzy Czechosłowacją a Sowieckim Sojuzem, znaczy umowa o tym, że Czechosłowacja
odstępuje Podkarpacku, Ruś Sowieckiemu Sojuszowi, ale to jest, jak się pewno dodumuje, ta umowa z de jedną stroną był Stalin, no nie była jakaś taka chyba bardzo szczęśliwa i bardzo sprawiedliwa. Zresztą to ta aneksja, jak jej nazywano Podkarpackiej Rusy, która iszła 1944 roku z rusyńskiej perspektywy, jest postrzegana jak o nas, bez nas, postrzegana też jak taki rosyjski monachium, znaczy po 1938 roku jeszcze z Hitlerem. No tak czy tak, od tamtego czasu, Підкарпатська Русина сталися громадянами Совєтського Союзу і барзо вело рефлексів того, на жаль, тирват до днес, хоч от 1991 року в тим же Совєтському Союзі вже не знаходять. Ну, добрі, то і ще єдна річниця, важна річниця з днешня, з 1883 року, коли вродився Миколай Бескіт, священник, історик, літературознавця, тоді ж редактор, видавав газету w Priaszowi, też wydawał historyczne knygi z oblasty literatury, o Duchnowiczu, o Stawrowskim Popradzie, Weloch Inczych, w mer Mikołaj Beskid w 1947 roku w Koszyciach. A w Radiu Ulem FM kusiczka bliższe jak 15 minut do 9 godziny, a pewno się nie możecie dożdać tego, że to będzie tak jak se przy kińcy trzech świtił. Czy będzie lało, czy będzie deszcz, a jak się za obłaczok posmotrite, to pewno widzicie, że no, w dakotrych regionach może z tym być różni, ale to już o tym po pererwie.

Słuchacie LEM FM. LEM FM, rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

0: Tak, i wracamy jeszcze na ten poslidni wchit do naszego rozgrytego studia i wam powiem, że wiem, żeby dneśniu, no może i zaraniśniu, jeszcze nic wytrzymaty i budy dakus polehoty. To znaczy, zaran do 32 gradusi w Gorlyciach, bo smutuję jak raz na Gorlyci. No i jeszcze zaran budy pekło sące, ale w seredu już może się spodziewaty popołudny, przede wszystkim bury z perunami i z temperaturą do 31 gradusił, ale zdaje się, że to buri to tak rozrzenut to tu spekotu i w czwartek będzie już lem w Gorlyciach 20 gradusił z minimalną temperaturą w noszy 13, ale czwartek będzie może powiedzieć takoj lem z deszczą. W piątnicy cisz polije, ale trzeba cisz prywakaty do tego, że w piątnicy na sobotu temperatura minimalna może w Gorlyciach pasty do 11 gradusił. No szalnota straszna, ależ toż zrobity. Temperatura około 30 gradusów do Gorlic wernut, aż do Pirona Juliańskiego Petra i Pawła. To idę do Polkowic, tam jeszcze teper 25 gradusów. Cisz najbliższa niż będzie taka, muszę powiedzieć, tropikalna, ale tam jeszcze może pryty dost tak szalene bury. Zaran lem do 27, lem by się dojął do 27 w Polkowiciach za to, że niebo zakryją chmary, a w sredu lem do 22 i cisz może się spodziewać bars ostrych bury. W czwartek duże sąciaj do 26, a piatnicia, sobota, niedziela na zachodzie Polski z taką temperaturą do 22-21 gradusów i w nocy też będzie padała temperatura do 12 gradusów. Idę do Prieszowa, teper tam 24 gradusy, zaran jeszcze będzie bardzo horiaczo do 35, nocy też jeszcze horiaczy, ale sereda lem do 31, a w czwartek piatniciu 22-23 gradusy i może się spodziewać tam deszczu, choć trzeba powiedzieć, że najbliższy weekend będzie dakus teplejszy jak na Lemkowini, bo z temperaturą do 23-4 gradusów. Pidu do Mukaczowa, tam teper iszcz 29 gradusów, a chyba hneska do Soroka desy podchodziło na pewno. Zaran jeszcze bardzo horiaczo, 30 w seredu i welobury do 34 i nie będzie takiej gwałtownej polechot, gwałtownej zmiany w czwartek do 27 i bury zresztą w seredu cisz w Mukaczowi w piatniciu polije i temperatura do 26 i po tym zacznę bo to tak około 25-26 na Podkarpackiej Rusy. Smutrił teper na Komloszku w piwniczno-schidnich Madiarach tam 22 gradusów i najbliższe dny cisz prynesu deku polechodu, znaczy jeszcze nie zaraz bo zaran w Komloszci w witorok do 37 gradusów w seredu i jeszcze do 32 w czwartek przydód deszcz i się kus o, nie, duże się ochłody do 24 gradusów i takie 25, 24, 26 do końca tego tygodnia w Komloszci jeszcze będę. Idę teraz za to do Ruskiego Kresura w Wojwodyni, tam iszczy teper 31 gradusił. Zaran będzie iszczy do 39, w seredu do 33. Dakus lekszy, bo prydut buri będzie w czwartek w Ruskim Kresurii, bo z temperaturą do 25 gradusił. Ale to na chwilku za to, że piatnicia, sobota, niedziela 28, 29 gradusił tam w piwnicznej Serbii. Już to zrobity. Taki mamy klimat, jak to wysiedliwali. Trzeba pyty duże wody, nie wychodzicie na pełne słońce. To wam rekomenduję, bo ja znam kilką wody za to tu godzinę. Teper tu w perewach wypył przy wysokiej temperaturze w studiu. Ale ja pomalinko będę z wam upraszczał. Nie będę się aż tu tak o chwalił. Kilku tej wody piszło. Welo, wycisz pijcie welo wodę. Praszam się z wami w programie Tri Świty. Ponieważ one doła, poczujemy się w programie Słowicia. Besiduał Demko Trochanowski, Tri Świty w poniedziałek 29 dnia czerwca. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Tri Świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM.
0: Tri Świty
1: od poniedziałku do piątku w roboczy dzień.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czyszonej pamiętam.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Patrzysna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

No jak moi drodzy radiosłuchacze, już pretertej, starałam się, by ty rano myła dla wszystkich domownikiów na pinosyce hołosu, za to mi hołos może iść na bety pretertej, ale pewnie stwił się mi peretre, z tych pitora spilnych, z pilnej hodyny, z pilnej, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to patrz jest na hodyna, to nasze poślidnie peret wakacje, wysyłania w ramach programu Patrzysna Hodyna, a drugie dnesznie żywe wysyłania po programie Korzo. No to zaczynamy. I jak wczoraj, tak i dnes, 100 do sekundy jem za czas. Na te wyrablam się. A już chodziłoby się, że się powiedzieć, że się wyrablam jak... No właśnie, jest taka posłowicia, ale chyba polska. Jak zna to, jaką mi idę, to pojczte mi, co ja taka i lemkiłska posłowicia, że się sztosy wyrabla, jak sztosy właśnie szto. To może już piłanka.

0: Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki Osterichat перед горячком i перед burjami w czasie drżawy obowiązują pomarańczowe i czerwone alarmy. To ostrzeżenia drugiej i trzeciej stopni w 3-stopniowej skali. Maksymalna temperatura wyniesie dnes od 33 do 37 gradusów Celsjusza. W nocy na termometrach będziemy widzieć od 18 do 21, tak że już jest leksze. Ostrzeżenia synoptyki wydali to i najwyższej stopni czerwonej, trzeciej, dla podkarpackiego i lubelskiego województw, a drugiej stopni alarmy obowiązują dla województw nyżnośleskiego, ale w wybranych powitach oleśnieckim, wrocławskim, we Wrocławiu, oławskim i strzelińskim, w wielkopolskim, łódzkim, opolskim, szleskim, świętokrzyskim, małopolskim, mazowieckim i podlaskim na wschodzie województwa. W tych regionach prognozowane są wysokie temperatury, horiaczka i kapota od 30 do 33 gradusów, w nocy od 18 do 20. Horiaczo będzie aż do 8 wieczór w środę. Aż do 8 wieczór w środę. I kiedy idę o buri, to tu są okremy ostrzeżenia pomarańczowe, znaczy drugiej stopni, obowiązują dla lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, nyżnośleskiego, szleskiego, małopolskiego i podkarpackiego. I tym buriam towarzyszy będzie witer w porywach do 90, lokalnie nawet do 100 km na godzinę i mocny deszcz od 30 do 45 litrów na kwadratny metr. Miściamy może pojawić się i grad. Buri przemieszczają się budut z zachodu na wschód. Pierwsze ostrzeżenia przed buriami obowiązywały budut od 14 godziny. Alarmy, ostrzeżenia wyhasną o 20 tego samego dnia. I co jeszcze? I jeszcze pozrzyjmy na tysk. Tysk utrzymuje się w okolicach 1020 hektopaskali, najniższej w horach, 1020 najwyższej nad morzem, 1025 hektopaskali. Posmotrzmy, czy dasz to się zmieniło porównując do tego, jakim wczoraj spotkała do peredu. Także to iszczy na seredu, hej, południowo-schidnia czas Polszczy z temperaturami powyżej 30 gradusów, ale już wekrzyna regionu w Polszczy z temperaturami od 20 do 25, także to faktycznie dychnemy. I czwartek to już wsiadł w ciebie Polszczy temperatury. Od 21, no wysoko w horach nawet 18 i deszcz, przez 20 paru gradusów. Najtepliższe się w czwartek zrobi na Nyżnym Szlesku, tam 25-27 gradusów, no ale to już jest czysto incza historia niż tych 35-37 gradusów i piatnycia. Podobnie to już naprawdę przyjemne lito, bo 21 pod chmarką. Mieściamy 25-26 w sobotę, tak samo w niedzielu, już jakby konstans, tak że to jeszcze lem wytrzymaty dnes i zaran i pak już będę jak funkcjonowaty, bo teper chyba każdy się chowadłem po chyżach i ograniczat aktywność na dworze.
1: Kiedy góry wołają, łatwadzie dzim trzeba sztyrb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, łorę gniazdu wie. Kany między turniami, kłazicka.

Dnesz nie posłuchaj ci, jak se takie mi się wybrale same filozoficzne. Słuchajcie, to Lemke by się dojut tak, by się dojut dawno, że wy iszczy nechmerly, żeby prowadz hovare tylem dobre. Posłuchaj ci beru z knyżoczkę Lemkiuskie przypowitki, jak zabrał Roman Perich, a peczatano to tu knyżoczku Volvo i w 2013 roci. Incze posłuchaj cię zapisana heł wszystko ludy bracia. No jedny Aweli, inczy Kainy. I jeszcze jedno, wszystko się kupuje. To wam potwierdzi każdy nepit kupny.

po liniach twoich ramion snuje się spokój, na plecach odpoczywa światło.

koncert poświęcony jednej z największych ikon francuskiej śpiewanki Edith Piaf, Pied Dachamy Paryża, muzyczna historia o Edith Piaf. I to jest Saint Denis. Możecie wybrać się Denis też na inczu podiu do inczego miścia, do Rymanoa, do tego kurortu. Tam poetycki wieczór z Małgorzatą Kardach. Wiersz pisany imaginacją, tak bym to parawała. Galeria Sztuki Rymaniu prosit na to poetycki wieczór, a hołowną heroinką, heroinią stricze budę Rymanowianka, mieszkanka Rymanowa. Małgorzata Kardach, teraz do heroki związana była z kulturą, turystyką, hotelarstwem, teper tiszyć się życią na emeryturii i realizuje swoje zainteresowania w tym pisania. Jej poezja ma w sobie wiele optymizmu, humoru, ironii i dystansu do siebie. Prosimy, zaochoczują organizatory. To Rymaniu, teper perenosymy się zaraz do Sącza i perenosymy się o paru dni do Peredu. 3 lipca odbudą się 5 stricze Sandycki Malachamy, Karpacki Festiwal Tańcia na placu Małopolskiego Centra Kultury Soki w Nowym Sącze o 18 godzinie. Projde jubilejna edycja Karpackiego Festiwalu Tańcia. Muzyka, tanec, tradycja i kultura z różnych zakutów Europy zahościat w serce Sandyczyny. To podia organizowana przez regionalny ensemble Mystkowiany w współpracy z Małopolskim Centrum Kultury Sokił. Tohoryczna edycja będzie podorożą przez kultury, jako od pokoleń plekają swoją spadkowinę, przekazujący to spadkowinę czerwowym generacjom przez muzykę, tanec i śpiew. Na festiwalowej scenie wystuplat Folklore Dance Club Lilia z Bułgarii. To jest ensemble, który prezentuje folklor trzech różnych etnograficznych regionów tej drżawy, Bułgarii. Zaprezentuje się regionalny ensemble pohranicza, jaki będzie prezentować lemkiusku kulturu. Będzie też ensemble mestkowiane, jak gazdy wieczera podii, jak są ambasadorami tradycji sandeckich lachiu i zaprezentują premierowy program zrychtowany specjalnie na jubilejną edycję festiwalu. Koncert popereddy występ małych mestkowian, jakie zaprezentują lachiuski folklor w wykonaniu najmłodszego pokolenia, pokazujący, że tradycja jest żywa, furt prysutna serede dity i młodeży regionu. Prowidnikom poświęci folkloru będzie choreograf i etnograf Patryk Rutkowski, jaki będzie opowiadać o historii, o symboleci i o znaczeniu prezentowanych tańciu, stroju z wekiu. Także to okrem artystycznego wydowiska, to jeszcze i lekcja kultury i spadkowiny karpackich narodził. Tak to dokładnie jest zapisane. Karpackich narodził. Piaty, stricze, slachamy. Sandycki malachamy. Idziemy dalej. Dalej to idziemy Oden, 4 lipca w Małopolskim Centrum Kultury Sokił. Koncert Litniej Noczy 20.30, tradycyjnie na placu przed Małopolskim Centrum Kultury. Tego roku w ramach tego koncertu wystąpi formacja Playing Family w programie hity swingu, bluesa, tradycyjnego jazzu. Playing Family to jest polska jazzowa formacja osnowana w Krakowie w 1964 roku. Początkowo ensembl wykonywał tradycyjny jazz inspirowany stylistyką 20-30 roku 20 stulecia, a po reaktywacji w 79 roku repertuar poszerzył o swing i mainstreamowy jazz. W pierwszym składzie byli Janusz Nowotarski, Bogusław Mazurkiewicz, Andrzej Czechowski, Wojciech Salomon, Tadeusz Oferta, Jan Poprawa i Andrzej Czernicki. Aktualny skład ensemblu to Leszek Nowotarski, Robert Szczerba, Mateusz Wachtarczyk, Szymon Wojnarowicz, Krzysztof Augustyn, Michał Pejkar. Kiedyby pogoda nie sprzyjała, to
Ma koncert parę

zasiadł do obiektu, do sali Lucjana Lipińskiego, Małopolskiego Centra Kultury Sokił. I to jest sobota 4 lipca. Piatochow nedilu możecie wybrać się na przywitania wakacji w Rudałci, w Rymanowskiej Rudałci, to tam, gdzie to te wodopady kraśni zimą, które zamarzają kraśni zimą i przyjechają sotki tysiące osób. To tak sobie wyobraźmy, że właśnie są takie chłodne obstawiny, ale pewnie z atmosfera będzie też horiacza, będzie piana party. Regionalna kuchnia, jak się tam lody i muzyka na żywo. I wystąpi Monika Jastrząb, to będzie koncert śpiewanej poezji. Takie popołudnie dla rodzin. Zabawa dla dzieci, klimatyczna muzyka dla dorosłych i pyszne jedło dla wszystkich. Tak zaochoczują organizatory tejże striczy. I jeszcze 5 lipca dla świętych pokroweteliów kiermasz na Petra i Paula w Sandeckim Etnograficznym Parku. I to odbudę się 5 lipca na obszary skansenu w Sanczy. Początek o godzinie 14, oczywiście bohosłużenia, pak wystupit ensemble Jakubkowianie, to jest regionalny ensemble, a od południa do 16 godziny możesz wziąć udział w warsztatach wyrabiania kwitia z bibuły do świętych obrazów, takich drewnianych czaczok. Będzie prochodziła też prezentacja i degustacja tradycyjnej selskiej kuchni. Tak.

Dawno archeologi, znaczy prochodziła konferencja, bo w rokach 2024-2025, no to relatywnie niedawno były wydane badania. Badania przez archeologię z Instytutu Archeologii Ryjaszewskiego Uniwersytetu, jakie odkryły w lisach nadleśnictwa Dukla, Kurhan i Cmontir krematoryjny. Cmontir datowany na 15-13 stulecia przed naszą erą. To te odkrycia znaczy, że poszerzyły znania o najdawniejszych mieszkańcach północnych uboczy Nyskoho Beskidu. Rezultaty badań wydanych w rokach 2024-2025 prezentowane były w czas konferencji zorganizowanej w nadleśnictwie Dukla. Jak podkreślali naukowcy, odkryte stanowisko związane jest z tak zwaną pilińską kulturą, jaka pronikała tu teren Nyskoho Beskidu, Kołyny z obszary dzisiejszej Słowacji i Madziar. Jak podkreślał dr Wojciech Pasterkiewicz, do teper były lempojedne ślidy i takie rozryzane fragmenty z tego czasu, z tego okresu, ale to perebadane, to Matthew Cmontir daje poniacia o relatywnie wielkiej trwałości tej kultury na północnych uboczach Nyskoho Beskidu. Badania wykazały, że na stanowisku znajdowały się miejsca pochowania osób w różnym wieku, co może świadczyć o istnieniu rodzinnych grup osób, jakie były tu osadzone. Naukowcy przebadali też ostanki drewna schosnowanego w czas pogrzebnych obriadów i zrekonstruowali glinianą urnę, jaką naszli w Kurhani. Okrem tego konferencja była też nagodą, żeby przedstawić te plany osnowania lisowego sektora w Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku w buduczności na obszary skansenu mają być odtworzone meryńczyma historyczne, mają być odtworzone historyczne gracia związane z lisową gospodarką i bywszy zabudowy nadleśnictwa. Podczas streetu pojawiła się też propozycja, żeby utworzyć przy odkrytym Kurhani edukacyjne stanowisko, żeby przybliżyć mieszkańcom i turystom historię tego wyjątkowego miejsca. No to robi wrażenie, że jest tuż to sprzed paru wieków przed naszą erą, czy znaczy jak sumujemy to jeszcze z wikami tej ery, naszej ery, 21 i 13, 15, no to robicie niezłe czy sumy.

Moi drodzy, a ja przypominam o takiej zakładce Podi na naszym portale, żeby sobie lepsze uporządkować to te bliżące się wszystkie festiwali, jakie perenamy. Także to kliknijcie sobie na naszym portale w zakładku Nowiny, a tam Podi, albo z hołownej strony wystarczy, że perescrollujecie, to znaczy peresunety w dół, macie tam taką czas buduczy poli i z oznymką możecie klikać w nachoło każdej z bliżących się sześciok poli, ale jak kliknęte w sam napis buduczy poli, to wtedy macie już taką tylu listu, tylu spisok, bo na hołowniej stronie wskazuje nam sześć pierwszych, a tu wszystkie, które są pomieszczone już na portale. Kiedy byście znali o jakichś poliach naszych lemkiwskich, rusyńskich, których nie jest w tym spisku, no to koniecznie pidoszlejte najlepsze domeny bezpośrednio informacyjną, linka messengerom, mailom, jak chcecie, natalia@lm.fm na messengerinie znajdete, na WhatsAppie 606-108-101, to skoro pomyślimy tam, żeby i wece osób znało desiaż to die. I ze swojej strony przypominam, że w najbliższą sobotę prosimy na bursackie lito, choć ono oryginalnie bursackie lito było ognisko, chyba w innym terminie, kuściok, jak dobry pamiętam, a może już nie pamiętam dobry, tak teraz na bursackie lito proszę na 4 lipca. To takie symboliczne odświadkowanie naszego 35 litia i 15 litia. Najpierwsza prelekcja o 18 godzinie tu w nas w Siedybi w Bursi, a pak już o Tomasz Ostyna, a przed południem jeszcze o 11.30 bohosłużenia na Światy Hory Jawir w pamięć naszego przyjaciela Bohdana Gambala. Zapraszamy, stridmy się tam, a pak po południu zapraszamy do Bursy.

Moi drodzy, a jakbyście się tam czasem zaplantali do Krakowa w najbliższym czasie, ale nawet już tak w najbliższym, to to możecie sobie do Peredu zaplanować, albo przynajmniej sobie przypomnieć, że jest nowe miejsce w Krakowie, na mapie Krakowa, na kulturnej mapie Krakowa, bo w minuły weekend przeszło odkrycie nowego muzeum, muzeum rodu Kniaziów Lubomirskich. Kniaziów Lubomirskich. To muzeum znajduje się w ścisłym centrum Krakowa pod adresem światowego marka 9 w kamienicy, która jest w majątku Lubomirskich od 6 pokoleń, dokładnie 150 roków. I wedoucej fundacji Kniaziów Lubomirskich, Jan Lubomirski Rancz-Koroński, ryszył zaczaty wkazuaty nam, ludziom z ludu, pamiątkę, jak rodyna Lubomirskich zhromadyła pokoleniami i ostawali taki muzeum. I do wkazania i takich rodynnych pamiątek, to różnego rodzaju eksponaty związane z konkretnymi epochami, historycznymi epochami, ale to też twory światowej sztuki. Będę mąż tam w tym muzeum, znaczy mąż wydity, jak choćby artefakty jeszcze z czasów Rzymskiej Republiki, no to wiadomo, że to może nie rodynne pamiątki, ale my prosto zhromadzone pokoleniami. Pamiątki z czasów Rzymskiej Republiki, w tym niż do składania żertw z drugiego stulecia przed naszą erą, też ciuwaki, jak hosnowane były do przybijania do kresta w pierwszym stuleciu naszej ery, jak były na wyposażeniu rzymskiej armii. W kolekcji Lubomirskich znajdują się też najstarsze witraże w Polsce z 1200 roku i to kompletny. Do niedawna były na wypożyczeniu w Nacjonalnym Muzeum w Krakowie, a teraz są prezentowane w tym okremem o muzeju Lubomirskich. Czerwowymi, ciekawymi eksponatami są elementy oróża, stare meczy datowane na 9 stulecia, czy dworuczny mecz z złomu 15 i 16 stuleciu, jaki wygląda imponująco, jak podają organizatory tej kolekcji. Na wystawie nie brakuje też różnego rodzaju obrazów, portretów, wielkich masteriów. No jest choćby portret od Rembrandta, Stychy Dürera, czy rysunki Alfonsa Muchy. Są też pamiątki po ważnych politykach i władarach, to może literach. To my ma oryginalna fajka cesaria Franca Józefa, list podpisany Napoleonem, czy korespondencja de Talleyranda. Rodyna ma też w swojej kolekcji elementy renesansowej sztuki. W zbiorcie w kolekcji jest obraz Bożej Matery z Dzieciatką i Baranką. Autorstwo przypisuje się Leonardo da Vinci. Choć podle najnowszych badań jest to obraz jego uczennika. Co no, nie wyklucza ingerencji samego mastera. Co tam jeszcze jest? Są też pamiątki związane z odzyskaniem niezależności przez Polszczu, w tym Polska Deklaracja Niezależności, której oryginał znajduje się w regencyjnej sali. Czemu regencyjni? Bo tam znajduje się, jak pojaśnia według fundacji, portret jego ujka Zdzisława Lubomirskiego, jaki był kniaziem regentem Polszczy przez 2 roky. Jest jeszcze, co tam jeszcze jest, 2 sali muzeju poświęcone są twórczości Salwadora Dali. I w następnej sali są też i jest taka sala buduczności i tam znajdują się twory takich nazwisk jak Picasso, takich tworzył jak Picasso, Andy Warhol, czy
twir jednego z artystów, jakie tworzyli grupę Cobra, Karela Apela, African Mask. Jest też nawiązania do krakowskiego Muzeum Czartoryskich, bo mają swoją damę z kronostają. Znaczy, współczesny obraz autorstwa italijskiego artysty Santicri, jaki jest reinterpretacją tego portretu Leonarda da Vinci. Muzej będzie się rozwijał w horu i w dół. Najpierw będą odkryte pełnici, tam będą wskazywane rysunki, jak roboty na papierze, jakie nie lubią świtła. Pojawi się tam też kolekcja znanych direliuskich tych lubomirskich, jak to ta rodzina zaczęła zbierać wisem pokolin do zadu w czasach Jerzy Sebastiana Lubomirskiego. Mają też swoje kolekcje roboty Henri de Toulouse-Lautreca, Edgarda Degasa, które też będą udostępniane. Tak, że dołucha do kinczat czas związany z II światową wojną. Tak, że wiele się będzie działo i my jak lud będziemy oczywiście widzieć to te wyjątkowe zbierki.

No i damy to par do kina i seret toho weekendowych premier jest francuska czarna komedia Fortepianowy wypadok Magali. Może tak się to czyta, może nie. Znana influencerka ma odpychajuczu osobowist i bardzo duże groszy. Schowała się w irskiej chyszci po wypadku, do którego doszło na planie jej najnowszego filmu. Choć pereczekaty to tajemniczy fortepianowy wypadek, ale kto se o nim znat i zamieruje to doznania z hosnułaty. Najwyższe, że nie dla groszy, a to cyniczno. Do samej seredyny heroiniu, influencerku najbardziej niepokoit. I to jest czarna komedia. Jak na czarną komedię to ma wysokie noty, bo w okolicach 6/10 punktów. A druga propozycja, produkcja, która swoją premierę będzie miała w kinach w Polsce od tego weekendu, to jest niderlandzkiej produkcji drama Wędriłka na Piłnicz. Mamy Chrisa i Luisa. Kolesy byli sobie bleskie, ale nie wiedzieli się 10 roku. Przyjaciele ryszają, jak za starych dobrych czasów ruszyty, pisze szkockie ma West Highland Way i The Cape Worth North Trail. Przez 300 dni budu wędrowate najkrasszyma, ale i najciekszyma trasami Wielkiej Brytanii i to wskazuje się takim prowiryniom ich morskiej przyjazny, dyka natura, spadysty podchody, zatynajuczy doszczy spryczyniają stanowlat, może tak, wyklek dla niedoświadczonych podróżników, ale tak samo jak ciężko jest dotarty do siebie, to tak samo ciężko jest spryczynyty, żeby mołczania nie było tym najciekszym bagażem i z perspektywy pizrity na to, co ostało z bliskiej relacji. I też posmotryty na to te wybory, jakie się w życiu zrealizowało, co tam zrobiło, może tak. Jak się poryszało. O.

0: Rokasz, mój drogi, no jak liprzyne zaprosyty, jak czerys właśnie muzyku. Artysty w najnowszym wydaniu programu Hołosy Rosyniu Pit Karpatia, pochodni szesti, herojom bude Wiktor Jancio, osnowatel ansamblu Rokasz, artysta, jaki znany jenelem na Podkarpaciu, ale po wszystkich regionach Ukrainy, je kompozytorom i śpiewakom, jak pisze Jurij Szypowicz, 18 roku temu, rozumiejucież to, piszuczy i hrajuczy akademiczną muzyku o rodynu Nyna Kormysz, Wiktor zrobił śmiły krok, bere folklorne rosyjskie teksty i pisze do nich rokową muzyku. Tak się zrodził Rokasz. Synthea wyszła fantastyczną, lubitelami tej muzycznej folklorokowej bandy stała młodzież nelem w naszym kraju, ale i na terytorii mnohych drugich oblastej Ukrainy. Słuchajcie, dnes hołosy Ruseniu Podkarpatia, 18.10, powtórzenia w czwartek 2 lipca i w sobotu 4 lipca o 11.00. Tak, dobrze, że jeden z słuchaczy jest bardzo aktywnie słuchać. No, dnes nie sereda, moi drodzy, dnes jest wtorek, tak że hołosy Rosyniu Podkarpatia mają swoją premierę zaran. Probaczcie, tak bym się rozochnęła, że to pośredni raz w tym tygodniu wysyłam, że mi się już dny pomieszale. No, wysyłania jest pośredne, bo kończymy czerwiec i przechodzimy na przerwę litniu, a program hołosy Rosyniu nie zmieni w seredu. Ale zaproszenia już wystosowane, słuchajcie nas zaran pochodzeni szesti, a ja już w takim razie się odmeldowuję. Czujemy się nazad weresny, spokojnych dny, tyżniu, misiaciu wam żałam. Na koniec z przymrużeniem oka Natusia. Majte się dobrej, by się dbała Natalia Małecka-Nowak.
1: Давайте я вам скажу, коли опустити руки і подивитися в кадр, добре? Це просто робота, то що я казала раніше. Дивіться, на рахунок три ми починаємо. Поїхали.

Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

0: Jest wtorek, 30 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W niedzielę 28 czerwca junia w Użhorodskiej Grekokatolickiej Bogosłowskiej Akademii odbyła się tożsamna liturgia z nagody 25. rocznicy ogłoszenia zabłażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu, mukaczewskiego episkopa. Głównym służytelem był preoświeczenny władoka Teodor Macepuła, mukaczewski jeparcha. W jedno z nim służyły i preoświeczenny władoka Niel Łuszczak, pomiczny mukaczewski episkop, episkopa rusyńskiej tradycji, wysokoproświeczenny władoka Filip Kocisz, archiepiskop i metropolita Hajdudorożski, głowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwi i preoświeczenny władoka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Beatyfikacja błażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu prochodziła 27 czerwca junia 2001 roku w Lwowie w czasie wizyty świętego ojca Jana Pawła II na Ukrainie. Prestnik błażennego Teodora był pierwszy poklikany na 1 listopada novembra na Den Kolivmer, ale w 2008 roku na wniosek mukaczewskiej jeparchii był przeniesiony na 31 żółtnia oktobra z duszpasterskich przyczyn. Dneska, 30 czerwca junia, jest pośredni dzień w ustawie formy przysutności sztuka Lemki u karpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja była dostępna od 17 sierpnia januara tego roku i przez 6 miesięcy cieszyła się prewielkim zainteresowaniem i przywitała tysiące gości z wielu dyrżaw. Mogliśmy na niej znaleźć robotę tak profesyjnych, jak i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar, Cywilnicznej Ameryki. W ramach wystawy organizowane były serii lekcji, warsztatów i dyskusji. To bardzo ważna wystawa, jaka wpłynęła na to, że rusyńska sztuka i Rusyno stali jeszcze bardziej widno w suspielnym i nalem dyskursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pracowali nad tą wystawą, a przede wszystkim kuratorowi, doktorowi Michałowi Szumko, jaki od początku do końca na wielu frontach mocno borał się, żeby formy przysutności były zrealizowane. W sobotę 4 lipca juleja w ruskiej bursi w Korleciach projde świadkowanie 35 dni reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dni Rady LM FM. Pierwsze o godzinie 11.30 w kaplicy na Świętej Góry Jawir będzie bohosłużenie w pamięć błażennej pamięty Bohdana Gambala. Pak o 18.00 godzinie planowana jest prelekcja profesor Anna Muj z Śląskiego Uniwersytetu pod nazwą Ruch etnoregionalistyczny na Górnym Śląsku – proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Po prelekcji o Tomasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wziąć uczest w świadkowaniu. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w Grekokatolickiej Cerkwi Świętych Kosmo i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zagorodzie Włosy będziemy obserwować wystawę Laurodyczko pod nazwą Haftowany po swojemu. Wernisaż odbyde się w sobotę 11 lipca juleja o 15 godzinie w Cerkwi w Portnom. Wystawa przedstawia grafiku i tyflografiku. Praca przygotowana tak, żeby mogły być przyjmowane nalem wzorom, ale też dotykom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiewskiego ornamentu i wyszywanka, tworzącego współczesnej interpretacji narodnej sztuki. Ekspozycje prezentowane będą w Portnom i Włosy, dwóch miejscach silno związanych z lemkiewską kulturą. W każdym z nich wskazane będą inne prace artystki. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafcie, pamięci i tradycji.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejď i ty na Rusenskou Vatru. dňach 10. až 12. júla v Malom Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť i Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Szanowny radiosłuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Witajcie w programie Register Zabytkiu, budućym subiektywnym radiowym opisom ciekawych osobliwosty. I w sobie się tuju osobliwosty Lemkowyny, ale dnes poszerujemy nasze horyzonty i poszerujemy nasz obszar zainteresowania. Na pierwszy to raz, bo jak może pamiętacie, byliśmy już na premier w kurortnym Iwonyczy, jaki nie nachodzi już dokładnie w obszary Lemkowyny, ale lemkiuskie seła są do niego jak za medżą. I to bliskie sąsiedztwo lemkiuskich seł sprawiło, że Iwonycz był często odwiedzany też przez Lemkiu, jak bywali hyn załatwiali różne sprawunki i raczej też za robotą, jak w charakterie kurortniki. Dnes zatrzymamy się w mistoczku, które ciężko tak na serio powiste, żeby było lemkiuskim, choć podla sliu kolatki Bohdana Ihora Antonycza Dukla, bo właśnie tam dnes się wybieramy, lemkiuską sełą była. Na pewno Dukla była miścią często odwiedzany przez Lemkiu, jak mieszkali do Sliwni za medżą, a i ich mała część mieszkała w sami Dukle. Mistoczku, jakie pełniło funkcję ważnego osaretka na handlowym puty z polskiego królestwa aż na Uhry. Żyteli Dukle utrzymywali się w wielkiej mierze z handlowania wyną. Z czasem, z powodzeniem, Dukla konkurowała z sąsiedzkimi jasleskami i w XVI stuleciu naszła się w pełny swojego rozwytku, jak ufortyfikowane miasto z dwoma bramami i od 1595 roku z mytną komorą w ratuszu. Późniejsze wozneseno plac, rokokoły parafialny kostel, kostel z klasztorą Bernardyniu i oczywiście synagogy, a jeżeli żydowskie cmentery znajdziemy w Dukle, bo Dukla w najbliższej stupeny zamieszkłana była przez Izraelitiów. W drugiej połowie XIX stulecia statystyka dla Dukli przedstawia się następująco. Miasteczko rozciechało się na prostorii 905 morgił, rachowało 265 chysz i 3033 żyteliów, z których 660 było Polakami, 20 Rusynami, a 2553 Żydami. Dukla była siedzibą powitowego sudu, notariatu, posterunku żandarmerii, pocztowego ta telegraficznego uriadu, a i ważnym torchowym miściom. Było w Dukli 10 jarmaków i 100 tyżnewy torchy. Za to samo wydaje, że wszystkie ważniejsze załatwienia Lemka, żyjący w sąsiedzkich sełach, musieli realizować w Dukli. Okrem tego w Dukli mieścił się browar, destylarnia, fabryka patyczok, rafineria, nafty, ceparowy tartak. Pierwsze zapiski pro Duklu pochodzą z 1366 roku. Z tego roku pochodzi dokument potwierdzający podział i darowania wielkiego majątku mieszkańcom Duklu swoim bratankom przez Jana Suchewilka, gnieźnieńskiego archiepiskopa i kancelaria na dworze korola Kazimierza Wielkiego. Mistny prawa Dukla otrzymała w 1380 roku. Lokacyjny akt Dukly na Magdeburskim prawie pochodzi z 1373 roku. Duklu osnowano na ważnym tzw. uhorskim trakcie, jaki wił z północy na południe Europy, a incza korolewska trasa wyła przez Żywiec, Lubowlu, Nowy Sącz, Zmychorod, Duklu i Łańcut. Ważnym dla miasta podjamy było przyznanie przez korola Zygmunta III Łazu przywileju w 1588 roku na prodaż i składowania uhorskiego wyna i ustanowienia wspomnianej mytnej komory w 1595 roku. W następnych rokach ta i wikach po Suchewilkach właścicielami Dukli byli mierzeńczyma kobylańskie, cikowskie, jordanowe, macyńskie, mniszchowe, ossolińskie, potockie, cystadnyckie. W czas austryjskiego zaboru, kiedy zmieniono polski podział drżały, Duklu ustanowiono siedzibą jedynego z 12 cyrkułów, odpowiedników powitiów. Po perenesieniu stuleci cyrkułu do Jasła, prześladowane ogniami miasteczko pidupało i stratyło na znaczeniu. Przyczyniło się do tego też i pobudowania żeliznici, jaka pomijała Duklu. Dopiero rozwytok naftowego industria pod koniec XIX stulecia przyniosło ożywienie miasteczka, które skutecznie zas zahamowały obie wojny. Bo choć po pierwszej światowej wojnie, kiedy zhoriła część miasta, a część została wyniszczona przez stacjonujące hyny rosyjskie wojska, Duklu odbudowano w międzywojniu, to w czas II światowej wojny Niemcy w Dukli utworzyli getto.
Uwięzionych Żydów podzielono na 3 grupy. Jedną wywezeno do konctaboru w Bełżcy. Drugą wywezeno do Barwinka, do Lisa i tam rozstrzelano. A trzecią grupę przeznaczono do robót przy budowie dorych i w kamieniołomie. Samo miasteczko znalazło się w centrum wielkiej borby od Ukolski Perewał Wresny 1944 roku i zostało w 90% zniszczone. Do tej pory pilnosy ciastych tragicznych podii.

i czujemy się po pierwszej muzycznej przerwie, a będzie ich na pewno jeszcze paru. Od raz przypomnę, że dnes register zabytków zawędrował do Dukli. Aż to w Dukli zasługuje na meno zabytku Radiolem FM? Na pewno musi to być pałac. Oryginalny zamok w Dukli był wozneseny koło połowy XVI stulecia z inicjatywy Jana Jordana, jednego z właścicieli duklańskiego majątku. Ale w 1636 roku był już w ruinie. Pobudowano za to nowy pałac na miejscu zamku. Staraniem Franciszka Bernarda Mniszcha budowę przeprowadzono w rokach 1636-1638 i wozneseno plantrowy budynek na planie kwadratu z frontą od południa w typie Palazzo in Forteza. Palazzo in Forteza jest to specyficzny łyd pałacu, jaki ma obronny charakter. Zwykli był to pałacowy budynek okrużony bastionowymi umocnieniami, a w ostatniejszych wersjach parkanom i jarom. Idea tego roda budowli zrodziła się w czasie renesansu w Italii i rozeszła na Europę. Najbardziej znane premiery takiego roda pałacu na południe Polszczy to na premier zamok w Łańcutycy w Nowym Wiśniczy. Wertajuczy do naszego duklańskiego pałacu, to po wielkim ohny w 1758 roku pałac odbudowano z inicjatywy Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha i jego żeny Maryi Amalii z Bruliu. Odbudowa i perebudowa miała miejsce w rokach 1764-65. Po perebudowie pałac nabrał prymet pałacu pobudowanego podla Entre-Couche-Jardin. To wyt barakowego pałacu, jaki uformował się we Francji, którego hołowny budynek był pomieszczony na osi między hołownym podworciem a wielką zagrodą mieszczącą się na zadi pałacu. Najznamienitszym premierem takiego roda pałacu jest Wersalski Pałac. Perebudowę duklańskiego pałacu zaprojektował prawdopodobnie drezdeński architekt Jan Fryderyk Knobel pod kierunkiem Leonarda Andresa, nadwornego budowniczego Mniszchy. W tym czasie do pałacu dobudowano dodatkowe plantro, a sam budynek preorientowano podla osi schid-zachid. Skorsze bastiony zamieniono na oficyny. Założono geometryczne ogrody, w jakich postawiono zagrodową małą architekturę, teatr kamienny, mostkę, wały, cyłazy. W 1789 roku właścicielami pałacu zostali Osolińscy, pak Stadnicki i Macyński, a ostatnimi przedwojennymi właścicielami byli Tarnowscy. Pałac niszczony był pożarami w rokach 1810, 1821 i 1848. Przebudowany został w 1885 roku staraniem Adama Macyńskiego. Wtedy zmieniono podiły wewnątrz parteru pałacu i wystrój przykraszenia zewnętrznych elewacji. Po podiach I światowej wojny pałac zrujnowany stojał niezamieszkany w międzywojniu, a po całkowitym zniszczeniu w czas II światowej wojny stojał jak wypalona ruina bez dachu i pałał aż do 1962 roku, kiedy zaczęto remont i częściową rekonstrukcję pałacu. Kiedy chodzi o popałacowe bastiony, jakie pak zmieniono na oficyny, schosnowano ich najpierw jak mieszkania dla służby, potem też i dla właścicieli majątku. Ostale częściowo zniszczone w czas wojennych borb w rokach 1941-44 odremontowano ich w 1958 roku. Pałacowy park, jaki osnowano w 1758 roku, jak francusku geometryczną zagrodę, performowano w XIX stuleciu w krajowidowy park. Na dnes ostała się tam jeszcze neogotycka kaplecia, pobudowana najpełniejsze w 1875 roku. Odremontowany pałac z parkiem osnowany jest współczesny przez historyczny muzej Pałac w Dukli.

Wracamy do Duklańskiego Pałacu. To program Register Zabytków w Radiu LEM FM. Dnes w naszą subiektywną listę zabytkowych osobliwości wartajuczych poznania wpisujemy osobliwości Dukli, jak pierwszy właśnie Duklański Pałac. Kuściok jego historii już za nami, teper powiemy sobie dewięć na chodę, jak wyglądać. Pałac pobudowano na piłniczu od mistoczka w czasy Dukli przy zejściu siarek Jasiołka i Dukialki. Od zachodu ogranicza to międzynarodowa droga, jaka ma nazwę ulicia Uhorski Trakt. Budowla charakteryzuje się barokową stylistyką. Pałac pobudowany jest na planie kwadratu, ma dwa plantra i wkryty jest mansardowym dachem. Mansardowy dach wygląda w ten sposób, że jest to dach łomleny, przy czym każda z płaszczyzn składa się z dwóch części. Wyżniej o męczym kutie nachylenia i niżniej bardzo ostroj o bilszym kutie nachylenia, zawdzięki czemu jest bilsza możliwość hosnowania plantra pod dachem. Mansardowy dach może być dwo- albo czterospadysty. Spopularyzował to konstrukcyjne rozwiązania francuski architekt okresu baroku François Mansart. Ściny pałaców Dukli pobudowane są z kamienia i cegły. Połały są względnie młode, pochodzą z 60-tych roków minionego stulecia. Przypomnę, po wojnie pałac był bardzo zniszczony i za to połały mają żelbetonową konstrukcję. Dach wkryty jest blachą. Frontowa zachodnia ściana zony jest porozdzielana płytkimi ryzalitami. O ryzalitach już w rejestrze besidowała, kiedy omawiali zabudowę Iwonycza i jednego z jego dworów. Ryzality są to wysunięcia fragmentu ściany w jej średniej, bicznej albo narożnej części. Wysunięcia poprowadzone są od fundamentów aż po dach. Może mieć prostokutny albo piłkolesysty pererys. Zwykli w ryzalitach mistycia hołowny wchód, a z drugiej strony budynku wychód na taras czy na zachorodu. Zewnętrzne ściany pałaców Dukli podzielone są też medzeplantrowym gzymsem. Kiedy pałac był jeszcze jednoplantrowy, gzyms tot był wieńczuczym ścianą. W płaszczyźnie dachu rozmieszczono symetrycznie trzy lukarny. Lukarna to wid dachowego wikna, przeważnie owalnej albo kruchłej formy. I tak właśnie piłkolesysty zaperty nachodzą się na dachu w Duklańskim pałacu. Wschodnia ściana jest gładka, pięcioosiowa, niesymetryczna, z analogicznymi jak po zachodniej stronie lukarnami. Północna i południowa ściana są bliźniaczy, symetryczny, pięcioosiowy, z wchodem na osi i aż pięcioma lukarnami w dasi. Ciwist zwieńczona jest kordonowym gzymsem. Wewnątrz pomieszczenia rozmieszczone są zgodnie z skorycznią orientacją pałacu schid-zachid, dwie części pomieszczeń rozdzielone przechodziaczą przez ciu długi z budynku sinią, równoległą do teperyczniego frontu budynku.

0: au ciel et je souris comme l'enfant l'a dit. Khali.
1: Po dwóch bokach pałacu w Dukli, teper historycznego muzeum, wozneseno dwie oficyny. Skorsze pełnili funkcję bastioniu pałacu. Na piłnicz od pałacu jest jedna, jaka zaperad elewacyju pałacu z lewej strony. Pobudowana jest na planie nieregularnego pięcioboku. Jest to plandrowy budynek z pełnicią wkryty wielospadystym dachom z blachy. Oficyna pobudowana jest z kamienia i cechły. W ścinach rozmieszczone są liczne szerokosty wychlady. Ciel jest wyńczyt podobny, jak to na pałacu kordonowej gzyms. Druga oficyna pomieszczona jest od południowej strony i zaperat prawy bok pałacu. Tota zaś pobudowana jest na planie nieregularnego samoboku, zbliżonego do pięcioboku. Jest to też plantrowy budynek z pełnicią, z podobnym dachowym wkryciem, gzymsem i analogicznymi wychladami. Do pałacowego ansamblu należy też kaplicia, jaka mieści się w średniej części parku, blisko jego granicy. To niewielka budowla wznesiona na planie prostokuta z rydolitem w krótszej ścinie, wymurowana z kamiennych bloków na cokoli z ostro padającym wielopłaszczynowym dachem. Ściny przykraszane są pilastrami. A pilaster to lokalne zgrublenia ścini w formie płaskiego stopa, filara ustawionego przy ścini i kus z niego wysunęnego. Między pilastrami w kaplicy pomieszczono wychlady. Dach zaakcentowany jest wieżyczką zakończoną małą bańką. Dodatkową budowlą wchodziącą w skład pałacowego ansamblu była pełnicia, jaka leżyła się już w fragmentarycznym stanie, jako obiekt wtopleny w ubocza opadające do jasiołki w obrubi parku. Pełnicia pobudowana była z kamienia na planie kwadratu, a od północnego zachodu zrównana była z poziomą gruntu. Pałacowy park założony był oryginalnie, jak już było wspominane, we francuskim stylu geometrycznej zagrody, przeformowany w XIX stuleciu w krajowy dolny park. Na jego obszerinach chodzą trzy stały, oddzielone szorami dereł, ołownie lip, hrabiu i robini. W parku leżyło się też paru oryginalnych architektonicznych elementów, kamienny mostokcy, zagorodowe ławy. Pałacowy ansambl ochorożony jest kamiennym murem z nieregularnych piskołciowych płyt. Fragmentami mur jest mocno zniszczony, a fragmentami niejechony jak. Pałac dostępny jest dla zwyczajuczej, bo jak już było wspominane, nachodzi się tam historyczny muzej. Park też jest dostępny, a na jego obszary dzieje sportowe boisko. W Dyrżawny Register Zabytków pałac wpisany był 2 kwietnia 1948 roku. W Dukli osobliwych miejsc je wece, jak to omówlony pałac. My dnes, meno zabytku Radialem FM, przyznamy jeszcze jedną obiektały. A do samej Dukli jeszcze da zaraz warnemy.

1968 roku w Državný register zabytków został wpisany monaster Bernardyniów w Dukle. W 1739 roku wielki koronny marszałok Józef Wandalin Mniszach, właściciel Dukli, ofiarował monasterowi wielką dilanku na przedpole Dukli na pionierz odpuszczonym rynku. Do końca 50-tych roków XVIII stolicia dijał na tym miejscu drewniany kostel, wznesiony z inicjatywy sanockiego chorążego Józefa Bukowskiego. Przy tym kosteli osadził się monaster. Monaster pobudowano w rokach 1742-1750 z fundacji łomżyńskiego chorążego Kazimierza Łętowskiego. W rokach 1761-64 pobudowano nowy murowany budynek kostela ze wspólnych fundów Łętowskiego, Antoniego Mrozka i ojca Jana Germańskiego. Projekt przypisany jest architektowi Leonardowi Andrysowi, nadwornemu architektowi Mniszchiu. Budowę prowadził Jan Zajdel z Korosna. W rokach 1780-73 z inicjatywy Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha dobudowano dwie łeży i zrobiono fasadę kostela z bogatym przekraszeniem. Kostel i monaster mocno wytrpili od ognia w 1833 roku. Czysto zhoriła seredyna. Staraniom gwardiana Czesława Bogdalskiego w rokach 1799-1902 przebudowano zniszczoną seredynę kostela. Dobudowano też tołdy monumentalną apsydę i prawdopodobnie tołdy też w kapliczu Jana z Dukli. Przebudowano muzyczny chór i wywedeno kolumny wydzielające ołtar od chramu wiernych. Budowli to te zaś mocno wytrpili w późniejszych rokach w czas wojennych podii, ale poważniejszy remont przeprowadzono aż w 1954 roku. Roboty zosereżono hołowni na elewacjach i dachach chramu i monastyria. Kińcią 60-tych roków przeprowadzono konserwację polichromi w bicznych nałach, a w 1990 roku odnowiono polichromi w ołtary i hołownym chramie wiernych. W rokach 1920-1922 odnowiono elewacyjny kostela i przeprowadzono kompleksowy remont dachów i baniok łez z wymianą pokrycia z ocynkowanej blachy na miedzianą. Obszar, w jakim znajduje kostel, monaster i gazdyjskie prymonasterskie budynki, ogrodzony jest kamiennym murem z bramami. Kostel z przylegającym do niego monastyrom popereża wielki podworec. Kostel jest zwerniony ołtarium na północną stronę. Jest bazylikowym kostelem trynałowym z częścią ołtarną o tej samej szerokości, co hołowna nała. Ołtar zakończony jest piłkolesystą apsydą, biczny nały sąd o połowę uższy, a na ich przedłużeniu, od północnej strony, pomieszczono zachrystię i wspomnianą kapliczu Jana z Dukli. A od południowej pomieszczono prytwór, sichający poza ściny bicznych naw. Bryła kostela zdominowana jest przez dwie łeże zwieńczone hełmami. Chram wiernych wkryty jest dwuspadystym dachom, a biczny nawy płoszczynowymi dachami. Biczny nawy mają wysokość połowy hołowny nały z dwoma wieżami dobudowanymi na ich przedłużeniu. Kostel wymurowano z kamienia i cegły. Dach wkryto miedzianą blachą. Hołowna ścina kostela rozplanowana jest symetrycznie, ma trzy osi z wieżami po obu stronach i szczytem po seredynie. Frontowa ścina jest trzypowierzchowa, rozdzielona kompozytowymi pilastrami, jakie spierają bel kułania. Myrynyma zaś pomieszczono uskokoły dekoratywne paneli. Dodatkowym przykraszeniem są jeszcze wyhlady z bohatym obramowaniem, gzymsami i wykończeniem. Reszta ścieni skromniejsza, rozdzielona lem pilastrami podtrzymującymi gzyms. Seredyna ścien wkryta jest polichromią, w bicznych nałach ornamentalną. Autorem polichromii w hołowni, nawi i w ołtary jest Antoni Popiel, lwiwski malar. Wyposażenie kostela jest bogate. Czas jest renesansowego z przybliżną 1900 roku, a czas rokokołowo. Przylegający do kostela monaster wozneseno na planie prostokuta. Składa się z trzech dwuczastkowych krył i schydniowo jednoczastkowego. Wszystkie czasty zgrupowane są dookoła prostokutnego patio. Budynek wkryty jest trzyspadystym dachom, murowany jest z kamienia i cegły.
W galerii i monasterskich pomieszczeniach połały są krzyżowe i boczkowo-walciowo-krzyżowe. Zewnętrzne ściany są skromne, porozdzielane lem gładkimi pseudopilastrami, jakie podtrzymują bogaty, profilowany gzyms. Kostel dostępny jest dla każdego, a monaster już nie. I na tym skończymy. Dnes aż dwa obiekty otrzymali zwania zabytku Radia Lem FM. Pałacowej ta klasztornej ansambli budynków w Dukle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Hnali twój hołd i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieję, że pod wiknom twoim niespanym jalec lis wyrosnę, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lamkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwi zwizdoczki szklacze, jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut potička.

Oj, na Iwana, tajna kupala, tam dziewczynońka kwity zbierala, kwity zbierala, w puszeczki klała, do ryczki nesła.

0: Jest wtorek, 30 czerwca 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W niedzielę 28 czerwca w Użhorodzkiej Grekokatolickiej Bogosłowskiej Akademii odbyła się tożsamna liturgia z nagody 25. rocznicy ogłoszenia zabłażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu, mukaczewskiego episkopa. Główną służotelą był preoświeczenny władoka Teodor Macepuła, mukaczewski jeparcha. W jednoznym służyły i preoświeczenny władoka Niel Łuszczak, pomiczny mukaczewski episkop, episkopa rusyńskiej tradycji, wysokoproświeczenny władoka Filip Kocisz, archiepiskop i metropolita Hajdudorożski, głowa madziarskiej grekokatolickiej cerkwi i preoświeczenny władoka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Beatyfikacja błażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu prochodziła 27 czerwca 2001 roku w Lwowie w czasie wizyty świętego ojca Jana Pawła II na Ukrainie. Prestnik błażennego Teodora był pierwszy poklikany na 1 listopada novembra na Den Kolivmer, ale w 2008 roku na wniosek mukaczewskiej jeparchii był przeniesiony na 31 żółtnia oktobra z duszpasterskich przyczyn. Dneska, 30 czerwca junia, jest pośredni dzień wystawy Forma Prysutności Sztuka Lemki u Karpacko-Rusyniu w Derżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja była dostępna od 17 sierpnia januara tego roku i przez 6 miesięcy cieszyła się prewielkim zainteresowaniem i przywitała tysiące gości z wielu derżaw. Mogliśmy na niej znaleźć robotę tak profesyjnych, jak i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar, Cybiunicznej Ameryki. W ramach wystawy organizowane były serii lekcji, warsztatów i dyskusji. To bardzo ważna wystawa, jaka wpłynęła na to, że rusyńska sztuka i Rusyno stali jeszcze bardziej widno w suspielnym i nielem dyskursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pracowali nad tą wystawą, a przede wszystkim kuratorowi, doktorowi Michałowi Szumko, jaki od początku do końca na wielu frontach mocno borał się, żeby formy prysutności były zrealizowane. W sobotę 4 lipca juleja w ruskiej bursi w Korleciach projde świadkowanie 35 dnia reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dnia Rady LM FM. Pierwsze o godzinie 11.30 w kaplicy na Świętej Góry Jawir będzie bogosłużenie w pamięć błażennej pamięci Bohdana Gambala. Pak o 18.00 godzinie planowana jest prelekcja profesor Anna Muj z Oślewskiego Uniwersytetu pod nazwą Ruch etnoregionalistyczny na Górnym Śląsku – proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Po prelekcji o domasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wziąć uczest w świadkowaniu. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w Grekokatolickiej Cerkwi Świętych Kosmo i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zagorodzi Włosy będziemy obzerać wystawę Laurodyczko pod nazwą Haftowany po swojemu. Wernisaż odbędzie się w sobotę 11 lipca juleja o 15 godzinie w Cerkwi w Portnom. Wystawa przedstawia grafiku i tyflografiku. Praca przygotowana tak, żeby mogły być przyjmowane nielem wzorom, ale też dotykom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiwskiego ornamentu i woszowanko, tworiaczo współczesnej interpretacji narodnej sztuki. Ekspozycji prezentowane będą w Portnom i Włosy, dwóch miściach silno związanych z lemkiwską kulturą. W każdym z nich wskazane będą inne prace artystka. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafcie, pamięci i tradycji.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejdź i ty na rusyńską watru. dňach 10. až 12. júla v Malom Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Hej, witam Łemki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Będę w mecie, my o tym spaty. Kulko można się motrywać, kuj je widzi, stalon

Jest wtorek, 30 junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W niedzielu 28 czerwca junija w Uszorockiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torzestwenna liturgia z nagody 25. rocznicy ogłoszenia zabłażennego świeszczennomuczennika Teodora Rąbrzu, mukaczewskiego episkopa. Głównym służytelem był preoświeszczenny władoka Teodor Macapuła, mukaczewski jeparcha. Jedno z nim służyły i preoświeszczenny władoka Niel Łuszczak, pomiczny mukaczewski episkop, episkopa rusyńskiej tradycji, wysokopreoświeszczenny władoka Filip Kocisz, archiepiskop i metropolita Hajdudorożski, głowa madziarskiej grekokatolickiej cerkwi i preoświeszczenny władoka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Beatyfikacja błażennego świeszczennomuczennika Teodora Rąbrzu prochodziła 27 czerwca junija 2001 roku w Lwowie w czasie wizyty świętego ojca Jana Pawła II na Ukrainie. Przestnik błażennego Teodora był pierwszy poklikany na 1 listopada novembra na Dzień Kolywmer, ale w 2008 roku na wniosek mukaczewskiej eparchii był przeniesiony na 31 żółtnia oktobra z duszpasterskich przyczyn. Dneska, 30 czerwca junija, jest pośredni dzień wystawy Forma Prysutności – sztuka lemki u karpackich rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja była dostępna od 17 sierpnia januara tego roku i przez 6 miesięcy cieszyła się prewielkim zainteresowaniem i przywitała tysiące gości z wielu krajów. Mogliśmy na niej znaleźć robotę tak profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar czy Północnej Ameryki. W ramach wystawy organizowane były serii lekcji, warsztatów i dyskusji. To bardzo ważna wystawa, jaka wpłynęła na to, że rusyńska sztuka i rusyno stali jeszcze bardziej widno w suspielnym i nielem dyskursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pracowali nad tą wystawą, a przede wszystkim kuratorowi, doktorowi Michałowi Szumko, jaki od początku do końca na wielu frontach mocno borał się, żeby formy prysutności były zrealizowane. W sobotę

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart z Zachodu ze swoją audycją Tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytani w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok Lemnianiowej Chyży Barz mi żal. Zapraszam do słuchania besidy. To teraz idziemy do szkoły. Chodziliście do szkoły. Czego jste się w tej szkole wczyli?
1: Ja chodziła do szkoły do pierwszej klasy, jeszcze jak im zaczęła chodzić, to jeszcze na tabliczkach pisali my. Nie tak długo, ale jeszcze my pisali. Na tablici i zmazali domy zadania, potem zazy, tak było. To było tak jakby z pół roku, ale albo jak tak kurs. Ale my się wczyli tak. Polskiego, mieliśmy polską kniżkę i mieliśmy lemkiewską, elementarz, tak się zwał. No i z tych dwóch, no i rachunki. To było w pierwszej klasie i w drugiej.
0: A to elementarz to na pewno był lemkiewski?
1: Lemkiewski, po lemkiewsku było pisano, ale był i polski.
0: A to nie było przypadkiem ukraińska jakaś kniżka?
1: A jak było napisano na niej, tam widzicie, nie znam. Elementarz tej. Ale po lemkiewsku my czytali, tak my czytali jak gadamy. Nie czytali my tak inaczej, tak jak gadamy.
0: Nie czytaliście po ukraińsku, tylko czytaliście po lemkiewsku?
1: Tak, po lemkiewsku.
0: Po swojemu?
1: Po swojemu. No i rachunki, a w czwartej klasie aż my się wczuli historię. A nic z niej nie znam, z tej historii, bo to takie było za wojnę.
0: A pamiętate choć do jakich wierszyk, jakiego jesteście wczuli w szkole?
1: Tak już pamiętam, ale to już nie poskładam.
0: A spróbujecie
1: też to? Pilny koni i komacha. Pilny koni i komacha, koni koły życia myły, śpiło wesnu, litociły, aż naspiła i zima ohranusza, że nie ma. Ni listoczki, ni pachuczych korynciów, jakże mnie zimowaty seret pustoi chaty. U sąsiedia była słacha, zapopadliła komacha, w niej ściny pełne bodni, i komory jak wysokie mają chyba na 3 roki. Tylko znam.
0: A jeszcze do jakiej pamiętacie?
1: To chyba trzeba było przypomnieć, żeby Kuścio znał, to takiem to znała, ale to nie pamiętam tak, żebym. Tato wczuli, my się wczuli, bo na pamięć my się wczuli.
0: Właśnie tak, bo chcę właśnie dojść do tego, czy wy się naprawdę wczuli z lemkiewskiej kniżki, czy z ukraińskiej kniżki. Wtedy mi łeż mi duże powieść.
1: A wierszyk jak się wyszło?
0: No tam są takie słowa z ukraińskie niekotry.
1: No to są, bo ja znam tak i tak im pasowało, jak ja to nie znam, ale tak jak z elementarza, tak mama idzie do cerkwi, tato idzie do lisa. Tam Marysia, czy tam jakie było pasu, idę do szkoły. No, tak było pisano.
0: To było tato, a nie nianio?
1: Tato. To tak by to gadali.
0: I kilku roku jesteś wczoraj w szkole?
1: W pierwszej klasie rok, w drugiej klasie rok, w trzeciej klasie 2 roki się siedziło, a w czwartej się siedziło 3 roki. Bo się wczuło szybkoło 7 roków, ale tak to tylko było klasy, tylko przeszedł z czwartej do czwartej, ale drugi rok, no i trzeci zaraz i wyszedł.
0: A tak to wyglądało?
1: Tak to wyglądało.
0: Dobrze jesteś się wczuła?
1: Ja się tak bardzo dobrze nie wczuła, bo mi nie było tak bardzo. Сестра моя ще вчула добре, так ліпше ще вчула, а я ще так не вчула, бо я знаю, мене більше інтересувало, щоб вдома зробили, щоб ми зграбали, щоб ми посадили, щоб ми покопали, щоб ми були з людьми, так з мамою, щоб мамі допомагала і так було увесь то. А вчувам ще, що переходила і то, але щоб так аж не без інтересувало, щоб хотіла щоб вчити те.
0: А родичі was nahwariali, ta idy maryś, idy majesz się do szkoły?
1: Rodzice nie nahwariali, bo to i nie było nijakiej okazji tody, wojny, jak ja chodziła do szkoły. Nic. Nie było tak, ani to te nauczyciele tak nie pilnowali bardzo, bo to znacie, to było wszystko takie to. Wojna to było, przyjaciel było wojną. I także jak siostra tak, no ale potem tu, jak my przyjechali, to ona piszła na kurze, ja nigdy nie wyszła już. Mam gazdełku.
0: A jak wy się wspominacie tą wojnę?
1: A ja si wspominam za tu wojnu, znate, ja ne zaznala bide, bo byli rodiče, byli, ne bylo mi bide, lem strach byl. Bo tak chodili i banderovci chodili i všetko chodilo. I Němci chodili v den i zabirali ľudia se chovali. No i što? До научительки ходила спати за два роки до школи, бо сама була пані, боялася. То по мене ходила, так школа була від нашого дому, як там, до тамтого.
0: То я... За дорогом?
1: Ні, на ті самі. На тим самим до рівно так.
0: А, на те, по тій самій стороні, тільки так недалечко.
1: По тій самій, але так, як до тамтого дому. І вона все ходила по мені вечір, już спати в мене йшла. То я за два роки в неї спала в ніч. Ще сама бояла. Ну і колись раз прийшли руски już. Już Niemcy, to już Ruska byli, to widzieli to dwóch Rusków, że ona sama, a byli ich nas, to te Ruska w rodziczach, i potem za nią. Ona nie pierwała z domu, a jeszcze była w Brunarii, wernuła się, głodna była, i powiedz, Marijka, ona tak gadała bardzo z Ukraińska, bo ona była nie z Ukrainy, ale z tych sił gdzieś z góry tam. Znałam, jak się pisze, i z Nimku mamy, ale w siostry jest. Zabyłam.
0: Jak sobie przypomnę, to powiesz tak?
1: Nie przypomnę, bo zabyłam się często, jak się pisze.
0: No i co, to Ruska piszli za tą nauczycielką, tak?
1: No i ona do niania powiła, jak wychodziła, powiła, żeby ich zatrzymali, żeby ona się żyła. Bo ona już widziała, że mają ochotę na nią. To byli Ruski toty. I oni, nasi chłopi, ich tam poczęstowali, pohostili jeszcze, posiedzili. I my akurat się, ona akurat i mi jeszcze dała, bo ja jeszcze nie wieczerniała i sama i żyła i raz, dwa, ale ja taka jeszcze chupa była, ja jeszcze nie znała wszystko. I ona to wikno zatkała kocą, a mnie za kafel. Kafel tak stoił, że taka, o takie było przestrzeń dziura. За кафель, а уж кобили постелені. Вона повідомила, ми ще Марійка сховаємо, бо вони ту будуть дуркати. І так було. А вона ще сховала до шафи, а мене за кафель. І гнет то було. Та якби знала, що вже будуть виходити. І гримають так, гримають. До двері, так, потім гримали так, то гримали так, а потім кольбами гримають. Уж так б'ють, фест. Ну, але ніч, потім світять до вікін. До одного покою, до другого, бо то як тут. Вікна від дороги, від подвір'я було, з кухні. І я почала плакати. Вона казала, Марійка, не плач, бо вони тут не прийдуть. Ja lem, że nas zabiją. To mi się bojała, że nas zabiją. Karabiny mają czutko, no, boją się człowiek. I takiego jeszcze.
0: A kilku z tym masz wtedy roku?
1: No, tak kilku mam roku, no, tak. I z czym do szkoły chodziła. A pierwsze dzieci tak nie były jak dneska. Pierwsze dzieci były dalsze się wczyły. Tak nie były mądre.
0: I... A niania o mama się nie bojali was pustyty z tą nauczycielką, żeby ste iśli do niej do chyży?
1: Nie, bo jak byli to tak bandy, to oni mali taki sygnał. Tak dzwonk si porobili, suši deš, to jednem do drugego dzwonił. Jakby prišli do nas, to ja potiahła za motuzog i tam dzwoniło, to tam suši deš znali. To oni już dzwonili. Tak dzwonili. No tak je było, no. I to išto powiedział, że... Aha. A potem začali strzelati i kričat. Пускай бо застрелю, кричат, пускай бо застрелю. І наші хлопи, і стрико, і няню, вийшли з дому і пішли за ними до школи і попросили їх, що вона пішла до Брунари. Немає дома, щоб не дуркали і не стріляли. No i tak potem, ale proklinali tak, jak підвікном, jak чорт. I pišli, tak nas došli. I my potem pišli spati do nas, na pec. Spali među do rana na pecu. Ona gleda, jak oni šel vernut, na nas postriljajet. No i tak byli ruske.
0: Dobre. A vrnijeme se išče do Nimcev. A jak wy pamiętacie to czas, jak byli Niemcy jeszcze w Brunarach? Bo tam kopali jakie rowy, okopy?
1: Okopy kopali w Brunary. To ja nie była w okopach, ale no czuwali nas ludzie, że iśli z tych sił z góry. No to no czuwali niektóre, bo to było daleko chodzić na wieczór, tylko świn napisze i nazad, żeby zbył na godzinę.
0: Od kotrej godziny musieli już tak kopaty?
1: No tak, išli jak tak, było w jesieni i zimą, to jeszcze ćma była. Już wychodzili z domu. Jeszcze było ciemno. To może od 6 godziny nie znam, widzicie, no. Też nie znam, bo w okopach im nie była. A do Niemiec, co i mali...
0: A wasze nianio chodili do okopiu?
1: Nie chodili, moi nianio byli żółtusom. Lem. Rozkazati možili i ich byli za to. Kazali mlinči, żeby to te kamieni ludzie pobili, bo już nie było to wszystko znam. No i ňaňu nie chcieli jak sušida. Ohłosili to, żeby pobyti. No tak to choć jakie pobył to i z toho i z brusa kamień rozbił, no, żeby było, że rozbił. No, każdy się ratował. No. Znacie, jak jest bida, to jest bida. No i nianiu nie chcieli rozbyty. Jak jadzić, że akurat włożli i mlinec jest. No, no to jeden deset trwało, że ty pomiędzy sąsiadów, żeby umowali. I nie chcieli, a my byli z nianią, tak my piszli, jak dziewczatyska, no dzieci tak wekszata, Niemiec jeszcze tak nie. I nianią nie budu odbyty, najsi rozwie sam gazda. A win, to duła był, taki jak antykryst. Ja skoczył, jak wziął kolbę, to karabin, to tym grubym tym kolbom, jak ich tu rypnął po głowie, krow ich zalała na ucha, na nys, krow idzie, my zaczęli płakaty, ryjączali my, to nas potem wygnał, a oni jakoś, ja nie wiem, ci sami stalecy ich dwóch, to nie widziłam, to nie powiem, ale jak krow wyszła, to widziła, tu rozbił im to. Tu, gdzie się ich wdarił. I potem każe byty. Jak stali, to potem byli. Potem rozbili ten kamień. Ale go rozbili tak, aż nie pokaż ich się. Rozbili go, bo aż widzą. Rozbili go na dwoje, a on jeszcze każe raz. A oni gadają, to jak będzie mowa? I tak nie będzie mowa, bo już jest rozbity. A potem nianio jeszcze drugi dzień si jak zbili obrucą ten kamień i tak, że stisli silno i ulezli do potoka i tam my chodili mołoty muku, bo nie było inczego rady. Takie było. To pamiętam dobrze.

0: Dla tych, što teper vučili naše lemkijske radio, pripominam, što dneska besiduju s panjom Marinom Matijčak. Schyži tiš Matijčak. Pani Marina dneska meškat na čužini, v Gavronkach Małych, što się nachodjat nedaleko Rudnoj na Nižnim Šlesku, a rodom sud Ščarnoj na Rednji Lemkovini, gde meškali jej rodiče i didove. Prošu słuchajte dalše, Mirko Warhacz zo Zachodu.
1: I jak i mali do Niemiec, to też. To tudy, co ja pamiętam, bo tak tu wiecie, widziałam, ale no to mi brat, kuzyn to grabał tak zierno pod potokom, tak za cerklą w tą stronę, to, a oni išli ubiczą po tamtej stronie. I ja potem widziała, że idą i bo tydzień tam pomagała, ale tak pomagała, to poresła rozdawać i to tam. No i grabaty, stebła zbierać, bo tam kazali, żeby zierno nie zostało, to trzeba było zbierać. I kriczu tak, Waniu, bo wołki idą po uboczu. I on się przyzwy, jak grabali, jak się kryli. Chłopczyska, taka kawalerka, no to się posmotrył i do potoka było blisko, piszł do potoka i potokom oni już nie chodili, Niemcy nie chodili. A drugi išli tady, a tych jem nie widział, ale tamtych. A to już niedaleko byli, to jeszcze kus tam ożymali. A drugą ożymali, już wyższe tam, że już nie czuti było głosu, nie smotrili, bo to było samo, że ludzie grabali, była pogoda taka. To wtikał do potoka, oni strzelali, ale go chłapili, bo to jest jeszcze jedno, żeby było skierowanie też, bo no jak go chłapili, jak go wzięli, tak do dneska go nie je.
2: Bo rozumiał wasz nianiu jako szołtys, musiał wyznaczyć kogoś do tego, żeby pojechał do Niemiec na roboty, prawda?
1: No to wyznaczali, ale sami nianiu nie wyznaczali. Taka komisja była z Oseła. Tot chłop był. No i tak urazdowali. De albo wecie ludzi, de albo żeby takie wciąż było, albo co, to już wiertali. To znam tak. No i gdzie wiecie ludzi, no to toho trzeba żyć, no toho nie uzmiecie, macie jedno dziecko, no to go nie wyznaczać. No to nic jeszcze tak wyznaczowali, a potem wtikali już. To jak już imali, to już karali. Już Niemcy karali. A tych, co wyznaczowali, to oni ich dawali do gazdów, do roboty, to tym było ludziom dobre.
2: A kilku ludzi z waszego sela przyszło do Niemiec na robotę?
1: Tak, ja znam, to trzeba było aż porachuwati, ale to wyznaczali i 17, żeby było, i 16, i 15 to najmniejsze z sela.
2: To z waszego sela przyszło, powiedzmy, 10...
1: Tak wyznaczowali, ale jeszcze i ludzie nie było tylu i wtekli jeszcze, jeszcze się wernuli z Grybowa, jeszcze z Krakowa wciuk tu Kapuściński, to był to wciuk taki Felimon, z Krakowa wciuk. Niemcy do tej chyży wprowadzali, a sklep był pod drogą. I oni
2: no jak win tak wciuk z tego Krakowa...
1: No to jeszcze pisze.
2: No i to wernął do sela?
1: Wernął.
2: I to nie wzięli go zas?
1: No to iszą ko ryki, ko po łazinach, po kriakach.
2: No tak, ale jak się naszał w sej, to nie hladali go po tym, toho człowieka, że był zapisany?
1: No to zapisany. Już aż nie hladali już po tym, desi, nie hladali.
2: No dobra, i
1: teraz... Ale zas wyznaczacie, no to wyznaczyli jeden tydzień, ciło dwa i zas drugi.
2: No dobra, ale to szybko, że pojechali do Niemczyny na robotu. Oni wernuli z Niemczyny?
1: To szybko wernuli. To też, co pojechali na robotu, to szybko wernuli. Nikt to nie zhnął. Lem, że jakby zachorił, bo że to tak, a tak nie, a tak nie, tak to wernuli. Jeszcze i wezli z osobą bogactwo, bo tak jak szwagier mojego chłopa, To він іще якесь коник взяв, як що вертав, і повний віз наклав, і полотна, і убрані, і бутів. Так що в'юз то домів.
2: А то в'юз повинні, так?
1: Повинні.
2: А з вашою...
1: Але одобрали. Угу. Поляки одобрали десь.
2: Забрали.
1: Так.
2: А з вашої родини, так, то трафив до Німеччини на роботу?
1: No trafił, bo tak jak mojego chłopa brata byli dwa, jeden jeszcze żyje, to są wyciech. No to i jeszcze tam no zwęszaczył, no byli, tam nie było rodziny. Mm-hmm. Tam jak mi to, albo ci kulczykułaty, bydło coś to też pamiętam, jak to aż dla nas, to nie mogli kulczykułaty chodzę, nie tam przywodzić trzeba. Ludzie kleli, no ale to nie było czego kleli, bo to sami siebie kleli, bo to nie było wyjścia. Szołtys nie był urzędnikiem, wykonawcą takim, co jeszcze dostał. Tak było.
2: A to te ludzie, co pojechali do Niemczyny i wernuli, to jak opowiadali? Mali ciężką robotę, lekką robotę? Jak to im się tam
1: było? To opowiadali, że im było bardzo dobre. Oni byli w gospodarach, to było trzech z rodziny, czterech z rodziny, w gazdach. Jednym sieli byli, w gazdach byli. Im było dobre. Na urlopie byli. Воду швидили з ним кумою, так хлопи прийшли прибрані в плащах, гарди. Ну їм то було добре.
2: То може з тої роботи вернути на швата, так?
1: Так, на швата, то, але мав що ставити на тоту і на тоту день. Але були на урлопі, так урлопи їм дали. Ну то ти пам'ятав, видите. А того, що жимали самі, то вже... До лягрів, кара, бо якби пішов, то би пережив, а так взяли до кари już і замордували, бо що інше.
2: Ну, так.
1: Як не вернув, то już не було вища. Треба слухати, та як і в школі пана. Ну, що ти сон були, ну, але були так, ти ж були хлопи, було їх певно 8-го або 10-го, що... Позабирали ще війну і от талю, то там, то де і родили, щоб було добре, щоб не було кривди, щоб не було біди, ну не хотів ніхто. А як і перед тим чоловік ховав шутко і м'ясо, і то ці банджори як ходили, то що всі мислите? Брат на свині лежав і там було, що він лежав на свині. Зарізали під ним і забрали, а ти щит і плач. Не питали, ні. Корову вкрали, коні вкрали. Ну і така була доброта. І чоловік таке переживав, таке, що втікали люди, ну то по ночах ночували і по убочу, і під черешньом, і під смиреком, і ходили.
2: А повіште, ночами грасували якісь банди, правда?
1: Ну.
2: Що то були за банди?
1: Ну що то були за банди, ну хто знає, як то банди були. По-польськи гадали і польську мундуру мали, і банда була. Ну то що вони робили? Ці вони ще перебирали ці.
2: А що то ті люди по-польськи гадали з того ліса?
1: Гадали по-польськи і гадали по-українськи. Але ці то ті самі були, то треба було розпознати.
2: А, то раз поїхали?
1: То ти поїли, що партизани, а то ти йшли дали партизанів. Ну і так і було.
2: Єдне і друге брали від вас їдження?
1: Так.
2: Що хотіли, так?
1: То, так. Що їм треба було, то брали, вони ще не питали. Рішили і забили сте свиню. Забив їм. Данько гадати. Але, ну то, що нам дати, то нам дати, то ти по так гадали, по-українськи. Що нам дати, то нам дати, а як не дати, то забереме швидко. Ну і то. А він повідать, мам в певниці в шафли, ходьте і сівосте, що вам треба. Бо знав добре, що заберуть. Але поїдь так, що вони не мам, бо їм зробив сало з осовніна. A to to już my kus zjeli. Kobasy też nie mam, bo je nie robił. Bo niewielkie było. No i co? Piszli. To ty nie, nie wzięli. Piszli w rubą, bo była perenia szynka i kus tak biasa po... To pochowali mnie, ale to to było. No i rubał i wek szupowinku leżał, a męcz uziął. I piszli. No to ty może i byli frazna jak byli. A to ty, co pokrali, no to pokrali. A i buty pokrali, niaňo mali nowe buty, to oni też se kupili, kiedy piszli, żeby było, bo to chodziło się w drewniańcu. Potem to tak, jak się napić idzie, taka belka, to tam inaczej było, jak tu, bo tu takie harsze, tam tak poskładane były na tym pouczyszczane. Tak, piszli tam, pozbierali, wzięli.
2: Czy niaňo często jeździli do miasta, dade na torg?
1: Jak chodili, jak?
2: Cyniani jeździli na jarmark.
1: No to chodili na jarmark, chodili. Jak, chodili.
2: I często tak chodili?
1: Do Gadlic, do Grybowa.
2: I po co oni tam chodili?
1: W poniedziałek do Grybowa, a to był jarmark w Gorliciach. No to chodili, no co się trzeba znać na jarmarku.
2: A co oni tam robili, czym handlowali?
1: A czym handlowali? To niczym nie handlowali, lem kupowali się. Bo se trebao, bo to budovali, ta se trebao, to vapna, to toho, to tam toho, to a tak to na pinjaži, to tak to z husma do Grybova, to z bykom, to z korovom, to tam ja viuča, to tam telja, no i tak je se bilo, to uču, bo trebao pinjaži, ta se trebao i se išli. I prodavali, i nič nie prodali, i kupiti nie kupili, ale byli i prišli takiego.
2: A udało im się takie daszto, że w drodze na przykład ich napali i zabrali wszystko, co mali?
1: Tak, na wesilia nesli paliunkę na chrbeti w plecaku, na moje to wszystko im odobrali, już jedno se olem mali plety na granicy, na werchu. Wszystko odobrali, prišli z głową plecakom.
2: To jste za dużo na łysilu nie napili.
1: To też robili kusy, łódki robili, no ale to trzeba kupić, no widzicie jakie było. Każdy się bojał, bo i odobrali. Ja jechała z nim raz z Gorlic, wzięli mnie, to nic nie widziała Gorlici, bo na łoziem się działa. Bo niaňo nemali koli, żeby z dzieckom chodili i żeby mu wkazowali, ale tušiť na łoži i być opilnym, żeby dach to nie wkrał. Tak było. I siedziłem na tym łoži i być, że mruści trzymała i tak im się boja, żeby nie wkrał. No to jechali my do miu, a to tu już bandy chodili. I my jechali na łuścia. Bo tady był kinny pociąg, a to był jeszcze jeden, bo koni na nią mali kras łysy. Ale to ciężko. To pełny wiz wezli wapna. I tu jak my przyszli między potok, jak do uścia, do Czarnoj, i tak znate, to te chrobaczki się świtiet. To też światojańskie, co jak się zowu. I ja gadam nianiu, pełno bandyty chodzą, bo świcie lampkami. A oni to nie tam. A zaczęło, że będzie ľało i oni tak się zbychli. Ja lem czuła. Oni nie gadali do mnie, że będzie, że się nie bojała. Oni gadali, to są takie muszki, tak powiele mi. To się nie bi. A ja, że to już nas okradło. I jak zaczęło ľať, oni się zbychli tak, że się będzie paliło. Tak sami do siebie, że się będzie paliło. A ja zaczęła płakać i ja się dumała, że nas spalat, że oni mi nie powieli, ale że nas pitpalat. Napred toho spalili chorzu w Klenkivci i już znała, że palat. I zaczęłam płakać, a oni gada, czego płaczesz? Ja powiem, bo się spalimy i tak jak. A oni gada, nie by się, nie spalimy się. Oni poznimali to takie, że jeszcze mali konia nakryty i takie jeszcze nakryli to wiz, że będzie jak gori tą horą wyciągnuty, a potem już do linu, to już będzie bajka. I gadaj, ja wiem, gadał, ja nic nie gadał, oni gadają, a ja czuję, jak się gadali, że się spalimy, że się spalit. A oni gadają mi, że to się łapno spalit, nie by się nic.
2: A do czego to łapno ste używali?
1: No to trzeba było do budowy. My już taką chyżą budowali, że już dawali łapno i drewniana była, ale podmurki były wysokie. Zaraz mam wkażę znimku. Hardu chyżą budowali taką już wielkie wikna i tak.
2: No. To pogadajcie to znimkę.
1: Tak było wysoko jak pod kredem. Z kamienia, szybko z kamienia. I pełniczył pit.
2: Pogadajcie tę znimkę.
1: No to już porozmawiali, to te rodzinne to. Ale już byłam w górach, to ta wnuczka tam jest w górach. O, to akurat tydzień mało dziecko, jak my przyszli. To jest to tole rodzinne. O, tu czarna już. Mm. Tu te moje okulary. A tam, tu do cerkwi, do roha. A tu kuzyn Štefaniu z Kliszowa, Gambal, tam znate ho, może. No i Štefani ja tam, to ja to już, mnie już poznate.
2: Tak.
1: A tu bla cerkwi, kwi stoimy, o tu jest cerkwą w czarnej.
2: Pozwólcie, że się zrobił znimku z toho. To jest fajna znimka.
1: Cerkwą kras mamy. Nie zniszczyli jej nic, dołożyli jeden obraz, to taki polski, że Jezus Chrystus tych sukienci. No i a tak nic nie ujali, bo tam już desi zabronili im.
2: Konserwator pewnie, zabytkiem.
1: Tak, tylko że łałkę zrobili, a łałkę to po trzy osoby. Lem się zmieścić, bo to cerkwa niewielka, żeby taka wielka ławka była. A ławkę zrobili, bo nas nie było, ławk stojali ludzie, chory jest taki maleńki. A tu są carskie dwerci, tak?
2: Tak.
1: Tylko szybko pamiętałam i szybko znałam żyrandol tot sam, co był. Szybko i świeczniki tot o żyrandoli. Ale nie znałaś, co na dwerciach jest. Czy zmii, czy korona. To choćby mnie zabił, to mnie znała. A że teraz widziała, to znam, że korona. A tu peregrin, to do Aniu, to do...
2: Andrzej.
1: To Andrzej, to jego dziadek był w Telerhofi. Rodzina do mnie, kuzyn.
2: Świt mały, nie?
1: Jego nianio i moje nianio to kuzynowe. I po braci i po sestry. Znate, jeden brat wziął jedną sestrę, drugą i tak była rodzina. O. Tu jest nasza chyża.
2: Chyża, no poczekaj, to sobie pociągnę. O, właśnie. Aj, będę schował ją nazad.
1: Tu jest nasza chyża. Nie harda, taka chyża kras wybudowana.
2: No, a to ciż było na samym początku? Bo takie to, chyba,
1: to,
2: nie?
1: To zrobił. To dorobił. No. A to ta chyża była, tak.
2: Właśnie.
1: Ale to wikno tu było, a on jeszcze zrobił z tamtej strony wikno. Tam jeszcze urizał. I to ganok nie postawiony jeszcze był, bo było tak. Jeszcze jest, ja idę do pełniczy. Tam będzie dalej winno, jak to podmurka ma, bo nie winno. To tu jest to ganoczek zrobił i to na dasi zrobił, bo my tu ma z tej strony jest sitlicia, jak to my z doma zwali. A tu była kuchnia i pokój i korytarz taki wielki. To win teraz tak, jak im była, To mi tak żal było, bo mam nie dała ani cukierka na tę taką bryczę zrobiła. No to ja ją wiedziała, my się tak narobili. To z tej świetlicy, bo świetlica była wielka, takie jakby to ona taka wielka była, harda. Wszystko tak budowanie było, tak derełko do derełko wodziczki. I zrobił, że to перебудував, якби йому треба було сінні пригородив, а то, бо то будували велике, так велике, там певно буде. А то були, була кухня гарна велика і другий покій, як зараз зовемо, звали комора. І світлича, такий покій, то світлича, а там куната. Так, no, no, no. Так то називали.
2: Ага.
1: І він зараз tu robić w kuchni, robić łazienku jeszcze, to silny przegrodził, tam dveri zrobił i na dwór są dveri, ale są zachodzą dveri. I z kuchni, z tej kuchni wielkiej do pokoju tu były dveri. I tu są zaś dveri, a tu są dwa wikna, tu za drewą to nie winno. A tu to ganoczek taki postawił, bo jeszcze nie było schodów. A i z osiedliczy teraz przegrodził.
2: Wygadate o tym, co maje teraz to tu chyżu, tak?
1: Tak, tak. To jest moja rodzina. Zresztą jeszcze ja budowałam.
2: Ale, tak, tak, ale to tu chyżu już wasza rodzina nie maje, tylko jakiś polski osadnik, tak?
1: Tak, tak. Tam mieszkają Polacy, a to byli tabusi, a to tabusiów syn maje żenu, to maje skunkowy naszą.
2: Aha.
1: To choć tylko było do niej lepsze. To im było lepsze tylko. Bo oni już mało nie chmerli za tą przodą. No i tu sad taki hardy, sad hardy malimy. O, tu idą do schodawej, do pełnici, pod chyżu. To jeszcze bude jedno, że do pełnici. A nie bardzo chciała, żebym išła, ale ja išła siadil już. Ja będę nią tam sperała. A tu, to te dveri, to pićitlićą.
2: Aha.
1: Sud, a pićitlićą mňaňo zrobili takie jak garaż. Sankych pchali, wiz, to byli, tu byli takie dveri, ale on ich pewno zuzil, bo to tu wiz by nie mošol.
2: No tak, to ja zapewno nie. Ja
1: no, ale to ta dziura jest, to on zrobił, pełnicę.
2: Pełniczy się to zrobił, no,
1: tak.
2: No.
1: A tu jeszcze jest pełnicza, o, tu będzie jeszcze dla samej pełniczy. No,
2: to już kus zmieniony, już nie jest to jak... Tu
1: o, taki podmurok wielki, a to podmurok teraz taki zrobił się brudki, bo wziął go otrinkował, a my zrobili tak. Что як де є камінь, то так о описали, о так о. Криво то криво, але кожна шпара була.
2: А, розумію, так,
1: рисувана.
2: Так, так. А камінь було видно. Так, так.
1: No. А він то потринкував і то відлітує.
2: Так, бо від каменя ще вільгіт йде.
1: No. Я їм ще попризирала, як поворізував, яке здорове дерево, яке смоляне. Що можна смолу з нього іще брати. Та так, що мені жаль зробило, що аж як то-то. Дарик, мій син, дав чоколаду, а не дав. Конець. А не ніч. Така бритча зробила. Так мені жаль було, не могла довго ніж тим, ту не могла. Там ще зробила.
2: No.
1: Ой, Боже. Nie chciałam dać nawet cukierka. A przyniesli mi. Tak mi było żal, bo tyle my się narobili, a nianio się tak napłakali. Oni to tu chyżu mu dawali i za tamtu chcieli zapłacić, żeby się wyniósł, żeby się wrnuli. Tak nie mogli przeżyć. Tak nie było.
2: A nie mogli sobie kupić dać inne chyżu w horach? Jak ci w góry wertaty?
1: No, nie pójdą. Oni dodaczają mnie swoje.
2: Swoje
1: i
2: oczy, no. Tam. No, a tu przyszli do dodaczają.
1: No to tu ich primusili, tak jak wszystko. Nas dali do starej Runnej.

Pripominam što hneska suhali ste v radiju LEM FM drugu čas pomenju pani Maryny Matijczak s hržem Matijczak, kotra naču ženu do Gavronog Małych nedaleko Rudnoj prihala až s Čarnoj na rydni Lemkovini. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czetwer za tydzień na godzinę 20.10 na teciu czas po menu z panią Maryną. Mirko Warchacz z zachodu.

Miałem sentyment do Takovecha. Pisałem go w Szwecji. I domo w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczu dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Dobrý večer, dobrý slače Radio LMFM, vítam v horiači Vitorok, ďalšie horiači, nič tu na žal nezmíjať. No, mi už to tak preškáčať, dúmam, že nelen vy, ale i vám, takže no, vítajte, kolo sluhania dnešného DCI 3. Ale máme 30. den červča, tíšime sa z toho, že v kince lito, pravdivé lito, choc mohol by kus sa uspokojiť, že to pravda včera polało bardzo w okolicach Lubina, Lichnyci. Tak się chwila jeszcze nie zmieniła w innych częściach Polski. Zapowiadają twórt buri i na Lemkowinu. Nadziejemy się, że niedługo przyjdzie też kusi się takie świższe powitria. No dobry, drodzy słuchacze, zaczynamy nasze dzisiejsze wysłania Trioświtiu. Dnes bisiduje do was Sewerian Kosowski, priamo z wrocławskiego studia LEM FM.
1: Wieczór z radiem LEM FM.

A ja do Was wertam, dorosłacze Dnestry, cety den czerwcia, ostatni den czerwcia, tak skoro to czas żeny, że już praszczamy czerwiec, no i wchodzimy w pierwszy pełnej wakacyjnej miesiąc od zarania pierwszy den lipcia. A dneszni den to 181 den wróci, do kincia lisza nam się 184 dny.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Wertam głowam do rozlacze, kto do nas dołączył aż teper, tak witam wszystkich po pererwi. Ta audycja Tryświt, a za mikrofonem jest wamy Seweryan Kosowski. Chciałbym teper pozdrowić naszych solenizantów, solenizantki, wszystkich tych, co świadkuje te swoje imianiny. Za tak zwanym nowym stylom, gregoriańskim kalendarium, dneska świadkujemy dzieńczyma Wasylej, Emilia, Joan, Leon, Lew, Lewko, Wolodysław. Kolesej posmotrymy do juliańskiego kalendaria. Tak dneska dorosłacze świadkują Awerkę, Izmail, Lucyna, Damel, Cy, Maksym. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantam i solenizantkam na mnoho i błahelita wszystkoho, co lem najlepsze.

0: Dorosłacze, jak się macie, jak wytrzymujecie to tu horiaczu temperaturu, choć mamy już późną godzinę, choć słońce już tak nam zachodzić za hory się chować, no tak furt ciężko nam się dychać przez to tu spekotu. No ale o tak zwanych netypowych światach krótko ją chodził dasz to rzeczy. Dnes 31 września, no i my mamy dżeńczy magneski den asteroid, mamy też den kapustnika metelika, taka to odmina tego metelika. No i na koniec jeszcze świato aeromobilnych wisk. To też takie netypowe świato w karcie z kalendaria, jakie dnes stryczamy.
1: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontuaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Witajcie po przerwie, prodążamy trzy świty za mikrofonem Seweryan Kosowski. Pamiętajcie, że teper mamy dny dołhy, słońce skoro nas buduje. Ja mam tak, że to prawda nie staju równo z sąciem, no kusi się pizniższe, ale kiedy sobie wyglądczyki nie zakryju, tak, czasom ja to słoneczko zbudę. No i zaraz schid sącia o godzinie 4:19, zachid sącia o godzinie 21:00. Dołhy jest zaraniśniego dnia, to 16:41.

2006 roku. To taka debata, jaka była podsumowaniem do dnes jeszcze wystawy, która tam w tym muzeum była, znaczy ta sławna wystawa sztuka lemkiów karpackich Rusyniu formy prysutnosty. To ta wystawa już hneskę była zdemontowana. Widziałem znymkę od kuratora wystawy doktora Michała Szymko, jak raz wskazywał, jak obrazy, to te wszystkie prekrasne twory i współczesników, i naszych predków były już pakowane do skryń i będą odsyłane tam odkale przyszli do Warszawy. No ale sama wystawa zapisała się już w historii lemkiów, dumam w historii Polski tak samo, bo była to pierwszy raz tak wielka wystawa i przede wszystkim w Dyrżawnej Instytucji, jaką jest Dyrżawny Etnograficzny Muzej w Warszawie. Tak, że ja zachęcam, żebyście sobie ten tekst jak raz przeczytali.

0: Dobre sláči, ja do vás vertam. Teper by bolo dobrý, keď by sme sobie dašto z našeho lemkivského rusinského kalendárium povíli. No tak pozeráme do tej kartky i smotríme, što tu dnes máme z lemkoviny. Z lemkoviny, na žal, nič ne vidžu, no ale môžeme sobie povisty tak. 30 czerwca 1902 roku w Užhorodí sotworene było akcyjne drustwo UNIO, które wydawało rosyjskie knihy i periodyki. No i poprawdzie, drodzy słuchacze, to tylko z toho naszego dnešního rosyjskiego kalendarium.
1: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryków Wasyl. Tato mali tak grebena, że wilci strzegli, my skubali i prawo się i robiło się sukno. A z tego sukna robili guńkę takie. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
2: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
1: Ага, добре.
2: Будуть вас люди чути по чимось віти.
1: Що ви кажете? Шовик.
2: Так і не будете чути де інде. Лем. На радіо Лем ФМ.
1: Добре, хто буде слухати, то буде.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Dorosłacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To był ostatni peredwakacyjny program Trioświt judne z 30 czerwca, a jak znate, my w Lipce sobie w Radiu LMFM kusi się też urlopujemy, kusi się sobie robimy swobodno od tego żywego wysyłania. To znaczy tlem tylko, że poprawdzi Trioświt czerwiec Lipec nie budę, ale będą inne programy, a w sierpniu do was wernemy z takim litnim wysyłaniem. Bezminno będziemy dla was pisaty, bezminno będziecie mogli czuty nowiny Radio LMFM. Wszystko to, co czerwiec wakacji będzie się działo, będziemy dla was przynosyty, a dużo się będzie działo, bo oczywidno period wakacji to period powiązany z naszymi lękiuskimi, rusińskimi plenerowymi podijami. Dużo toho jest. Ja oczywidno zaochoczam do tego, żebyście brali uczast w 15 rosyjski watry w małym Lipniku, no i w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia na 46 lemkiuski watry na Czużyni w Michalowi, jako i ja jem organizatorom, no a organizatorom takim organizacyjnym jest oczywidno Stowarzyszenia Lemkiu. Także to, dorosłacze, żełam wszystkim przyjemnego lita, dobrego lita, dobrych wakacji, no i do poczucia już takoj neodouha. Dobranicz, był z wami Severian Kosowski.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Kuchera, Doneska, Zaran, Tlem FM. Tlem FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę prokleta. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida, pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam, tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos. To była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Wieczór z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

nocy miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

O wy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.